0: około 17-18 do 20-22 stopni.
1: Mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. W wiadomościach teraz prostki w warmińsko-mazurskim. Tam osobówka zderzyła się z pociągiem towarowym. O szczegółach opowie teraz Jakub Krzyżak.
2: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że kierowca uderzył w pociąg, gdy ten znajdował się już na przejeździe. Policja na razie potwierdza jedynie, że 68-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop.
3: Grupa zdarzeniowa pracuje na miejscu zdarzenia, która ma ustalić przebieg zdarzenia.
2: Mówi mi podkomisarz Waldemar Szyłak z Policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Pasażerka nie odniosła poważniejszych obrażeń, została opatrzona na miejscu. Nie było innych ofiar, pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym.
1: Ruch na linii Grajewo-Ełk został wstrzymany, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Kolejarze zakończyli z kolei usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli w Małopolsce. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po piątkowym wykolejeniu pociągu. Dziś rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
4: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusów, a szczegóły można znaleźć na portal pasażera.pl.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim powiewa czerwona flaga. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
5: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
1: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody WOPR prosi o sprawdzenie oznakowań na plaży. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw i coraz głębiej sięgają do kieszeni. Według ekspertów z biura Reflex w tym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
6: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
1: Powodem rosnącej ceny ropy jest eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest trudna, przyznają leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Służby są w stałej gotowości i prowadzą ciągły monitoring, tak by jak najwcześniej wykrywać ogień. Od

0: pewnie będą szersze. My leśnicy mamy i tak uważam przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
1: Zaznacza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów w lesie, bo większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Złożyli przysięgi. Kolejni żołnierze z Lubelszczyzny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników

0: nimi w elektroniczny system TotuPoint, który pomaga orientować się w terenie i poznawać miane miejsca. Przed rozpoczęciem wędrówki turysta uruchamia współpracującą z nim aplikację w telefonie, a gdy zbliży się do jednego ze znaczników, otrzymuje informacje o swoim położeniu oraz może odsłuchać opis miejsca i oznaczenie krajobrazu. Uzupełnieniem systemu są wypukłe mapy, makiety 3D, a także tablice z opisem w alfabecie Braille'a. Wszystkie cztery szlaki zostały zaprojektowane przez bieszczadzką grupę GOPR. Tysiące szkiełek, dwa dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy miasta stworzyli wyjątkową mozaikę. Pozostała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu. Jest pełna kolorów, a tematyką nawiązuje do tańca, ruchu, ekspresji i geometrii.
1: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
2: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
3: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak, żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
1: No i jak ci się podoba?
4: Bardzo.
3: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
0: Mówili uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Mozaikę można oglądać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu. To najbardziej aromatyczne zbiory. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w tym regionie jest sporo.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
5: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
0: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy. Polscy siatkarze odnieśli 9. zwycięstwo w Lidze Narodów. Mecz rozgrywany był w Chicago. Dzięki wygranej 3-1 z Francją, Polacy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Biało-czerwoni zapewnili sobie już awans do imprezy finałowej. Kolejnymi rywalami ekipy Nikoli Grbicia na zakończenie fazy zasadniczej będzie zespół Stanów Zjednoczonych. Początek tego meczu wkrótce, o godzinie 3. To wszystko teraz. Dawid Osysko, dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas święta kultury łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, powiedziała nam Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
1: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
0: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Chodzi o mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Samochodem ciężarowym staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10, niedaleko Czerniewic w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
2: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
0: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która została poddana badaniom. W kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. Kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w województwie kujawsko-pomorskim spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Niewykluczone, że to szczątki zaginionej przed 2 laty 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
3: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska z Lisin zaginęła w lipcu 2024 roku. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. Minionej nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. O szczegółach z Kijowa Ołech Białecki.
4: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Tyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary, są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej, a na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Z Kijowa relacjonował Ołech Biłecki. Opady będą tak intensywne, że mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 regionów. Już teraz poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na 3 stacjach hydrologicznych. Chodzi o Odolanów na rzece Barycz w województwie wielkopolskim, Prostki na rzece Ełk w województwie warmińsko-mazurskim oraz Świebodzicem na rzece Pełcznica w województwie dolnośląskim. Od dziś w pogodzie będzie spokojniej, ale i chłodniej.
5: Od poniedziałku do piątku spodziewamy się pogody deszczowej, wietrznej, z temperaturą w ciągu dnia od około 17-18 do 20-22 stopni.
0: Mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. W wiadomościach teraz Prostki w warmińsko-mazurskim. Tam osobówka zderzyła się z pociągiem towarowym. O szczegółach opowie teraz Jakub Krzyżak.
6: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że kierowca uderzył w pociąg, gdy ten znajdował się już na przejeździe. Policja na razie potwierdza jedynie, że 68-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop.
7: Grupa zdarzeniowa pracuje na miejscu zdarzenia, która ma ustalić przebieg zdarzenia. zdarzenia.
6: Mówi mi podkomisarz Waldemar Szyłek z Policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Pasażerka nie odniosła poważniejszych obrażeń, została opatrzona na miejscu. Nie było innych ofiar, pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym.
0: Ruch na linii Grajewo-Ełk został wstrzymany, nie wiadomo jak.

0: Nowo trwają utrudnienia. Kolejarze zakończyli z kolei usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli w Małopolsce. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po piątkowym wykolejeniu pociągu. Dziś rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
1: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu, a szczegóły można znaleźć na portal pasażera.pl.
0: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim powiewa czerwona flaga. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
2: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
0: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody WOPR prosi o sprawdzenie oznakowań na plaży. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw i coraz głębiej sięgają do kieszeni. Według ekspertów z biura Reflex w tym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
0: Powodem rosnącej ceny ropy jest eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest trudna, przyznają leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Służby są w stałej gotowości i prowadzą ciągły monitoring, tak by jak najwcześniej wykrywać ogień. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały ubiegły rok.
4: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My, leśnicy, mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
0: Zaznacza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spaceru w lesie, bo większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Złożyli przysięgi. Kolejni żołnierze z Lubelszczyzny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT. Wszyscy teraz rozpoczną służbę w lubelskiej brygadzie, mówi rzecznik jednostki kapitan Marta Gaborek.
5: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
0: Uroczysta przysięga wojskowa terytorialsów z Lubelszczyzny odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. W wiadomościach Radia Vox FM teraz Bieszczady, Beskid Niski, a także Sanok. W tych miejscach są już gotowe 4 szlaki dla osób niewidomych i słabowidzących. Szlaki wyposażono m.in. w elektroniczny system Total Point, który pomaga orientować się w terenie i poznawać mijane miejsca. Przed rozpoczęciem wędrówki turysta uruchamia współpracującą z nim aplikację w telefonie, a gdy zbliży się do jednego ze znaczników, otrzymuje informacje o swoim położeniu oraz może odsłuchać opis miejsca i oznaczenie krajobrazu. Uzupełnieniem systemu są wypukłe mapy, makiety 3D, a także tablice z opisem w alfabecie Braille'a. Wszystkie 4 szlaki zostały zaprojektowane przez bieszczadzką grupę GOPR. Tysiące szkiełek, 2 dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy miasta stworzyli wyjątkową mozaikę. Pozostała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu. Jest pełna kolorów, a tematyką nawiązuje do tańca, ruchu, ekspresji i geometrii.
6: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
7: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie.

0: ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
1: Mówi Marek Sójka, plantator z Biskupic Zabarycznych, i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
0: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
1: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy. Polscy siatkarze odnieśli 9. zwycięstwo w Lidze Narodów. Mecz rozgrywany był w Chicago. Dzięki wygranej 3-1 z Francją, Polacy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Biało-czerwoni zapewnili sobie już awans do imprezy finałowej. Kolejnymi rywalami ekipy Nikoli Grbicia na zakończenie fazy zasadniczej będzie zespół Stanów Zjednoczonych. Początek tego meczu wkrótce, o godzinie 3. To wszystko teraz. Dawid Osysko, dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas święta kultury łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, powiedziała nam Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
1: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
0: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Chodzi o mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Samochodem ciężarowym staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 niedaleko Czerniewic w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
2: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie do

0: mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
1: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony

0: Marty Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w województwie kujawsko-pomorskim spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Niewykluczone, że to szczątki zaginionej przed 2 laty 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
1: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska z Lisin zaginęła w lipcu 2024 roku. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. Minionej nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. O szczegółach z Kijowa Ołek Biłecki.
2: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Tyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary. Są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej. A na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Z Kijowa relacjonował Ołek Biłecki. Opady będą tak intensywne, że mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 regionów. Już teraz poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na 3 stacjach hydrologicznych. Chodzi o Odolanów na rzece Barycz w województwie wielkopolskim, Prostki na rzece Ełk w województwie warmińsko-mazurskim oraz Świebodzice na rzece Pełcznica w województwie dolnośląskim. Od dziś w pogodzie będzie spokojniej, ale i chłodniej.
3: Od poniedziałku do piątku spodziewamy się pogody deszczowej, wietrznej, z temperaturą w ciągu dnia od około 17-18 do 20-22 stopni.
0: Mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. W wiadomościach teraz Prostki w warmińsko-mazurskim. Tam osobówka zderzyła się z pociągiem towarowym. O szczegółach opowie teraz Jakub Krzyżak.
4: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że kierowca uderzył w pociąg, gdy ten znajdował się już na przejeździe. Policja na razie potwierdza jedynie, że 68-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop.
5: Grupa zdarzeniowa pracuje na miejscu zdarzenia, która ma ustalić przebieg zdarzenia.
4: Mówi mi podkomisarz Waldemar Szyłak z policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Pasażerka nie odniosła poważniejszych obrażeń, została opatrzona na miejscu. Nie było innych ofiar, pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym.
0: Ruch na linii Grajewo-Ełk został wstrzymany, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Kolejarze zakończyli z kolei usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli w Małopolsce. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po piątkowym wykolejeniu pociągu. Dziś rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
6: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli po Regio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu, a szczegóły można znaleźć na portal pasażera.com.

0: Zdziwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszana przez ratownika czerwona flaga.
1: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia. Dlatego przed wejściem do wody WOPR prosi o sprawdzenie oznakowań na plaży. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw i coraz głębiej sięgają do kieszeni. Według ekspertów z biura Reflex w tym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30 zł, 7,40 zł.
1: Powodem rosnącej ceny ropy jest eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest trudna, przyznają leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Służby są w stałej gotowości i prowadzą ciągły monitoring, tak by jak najwcześniej wykrywać ogień. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały ubiegły rok.
3: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My leśnicy mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
1: Zaznacza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów w lesie, bo większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Złożyli przysięgi. Kolejni żołnierze z Lubelszczyzny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT. Wszyscy teraz rozpoczną służbę w lubelskiej brygadzie, mówi rzecznik jednostki kapitan Marta Gaborek.
4: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Uroczysta przysięga wojskowa terytorialsów z Lubelszczyzny odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. W wiadomościach Radia Vox FM teraz Bieszczady, Beskidniskie, a także Sanok. W tych miejscach są już gotowe 4 szlaki dla osób niewidomych i słabowidzących. Szlaki wyposażono m.in. w elektroniczny system Total Point, który pomaga orientować się w terenie i poznawać mijane miejsca. Przed rozpoczęciem wędrówki turysta uruchamia współpracującą z nim aplikację w telefonie, a gdy zbliży się do jednego ze znaczników, otrzymuje informacje o swoim położeniu oraz może odsłuchać opis miejsca i oznaczenie krajobrazu. Uzupełnieniem systemu są wypukłe mapy, makiety 3D, a także tablice z opisem w alfabecie Braille'a. Wszystkie 4 szlaki zostały zaprojektowane przez bieszczadzką grupę GOPR. Tysiące szkiełek, 2 dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy miasta stworzyli wyjątkową mozaikę. Pozostała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu. Jest pełna kolorów, a tematyką nawiązuje do tańca, ruchu, ekspresji i geometrii.
5: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
6: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
7: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak, żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
5: No i jak ci się podoba?
8: Bardzo.
7: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
1: Mówili uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Mozaikę można oglądać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu. To najbardziej aromatyczne zbiory. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w tym regionie jest sporo.
9: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
1: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
9: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
1: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.

Polscy siatkarze odnieśli 9. zwycięstwo w Lidze Narodów. Mecz rozgrywany był w Chicago. Dzięki wygranej 3-1 z Francją, Polacy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Biało-czerwoni zapewnili sobie już awans do imprezy finałowej. Kolejnymi rywalami ekipy Nicoli Grbicia na zakończenie fazy zasadniczej będzie zespół Stanów Zjednoczonych. Początek tego meczu wkrótce, o godzinie 3. To wszystko teraz. Dawid Osysko, dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Vox FM. Radi Lato. Selected,

tydzień. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, to Baszu Pawelec, Vox FM.
1: Cześć, miło mi się słyszeć. Wiesz co, tutaj się teraz wydarzyło, ona w sumie przez tygodnie się bardzo mocno zmieniła. Zaczęła mieć kontakt ze swoim byłym, co ją bolał, ją po prostu traktował jak szmatę. Zaczęła mieć pretensje, bo zaczęła mi telefon przeglądać.
2: Nieładnie.
1: Pisała z nim i tak dalej. Twierdzi, że ona musi mieć prywatność. Ja nie wiem o czym, z kim ona pisze, co ona robi. Zależy mi na niej strasznie, bardzo mi zależy. Ona ma w sumie 6 dzieci i te dzieci pozabierali gdzieś do placówek. No staram się jej pomóc jak tylko mogę, daję z siebie wszystko. Żaden z partnerów nie miała takiego oparcia. Cała jej rodzina to mówi.
2: No ale jak widzisz, że to nie zawsze jest ważne dla dziewczyny, nie?
1: No tak, no wiesz, ja jestem nauczony tak, żeby no, w związku być całkowicie szczerym, otwartym do bólu. Bardziej, że ona jeszcze nie ma rozwodu
2: z tym facetem, który niezbyt elegancko zachowuje się wobec niej, tak?
1: Tak, to jest raz, dwa. No ja też jeszcze nie mam rozwodu, ona dobrze o tym wie.
2: Ty zmieniasz swoje życie dla niej?
1: Tak.
2: Tego
1: tak.
2: Nie napisałeś.
1: No właśnie, tego nie napisałem, zapomniałem o tym napisać.
2: Ty ją poznałeś na www. Ona szukała możliwości zmiany, mając już męża jeszcze, tak?
1: Tak, ona już w sumie z nim od 3 lat nie jest. Później była właśnie z następnym partnerem, który też ją bił, ćpun, pijak i tak dalej.
2: O, biedna dziewczyna.
1: Ona ma tak psychikę już, że tak powiem, popieprzoną brzydko, że no, gracia z nią rozmawiają. No nie ma po prostu efektu. Od 3 tygodni ona po prostu się tak mocno zmieniła do tego stopnia, że dopóki ona się nie zmieniła, ja nie przyglądam jej telefonu, nie ruszam, nie miałem do niej pełne.
2: Ale pytałeś, dlaczego się zmieniła? Zaufania.
1: Tak, cały czas słyszałem, tylko nic się nie dzieje.
2: A może tamten napisał, wiesz, przepraszam, spróbujmy raz jeszcze.
1: Tak, tak, tak, bo mi szwagierka jej mówiła,
2: no to mów mi, dlaczego ja mam ci mówić, co się wydarzyło. No to ty wiesz lepiej, Tomasz, no.
1: No dopiero mi wczoraj szwagierka i powiedziała Karolina, że pokazuje.

0: Tak, cały czas słyszałem, tylko nic się nie dzieje.
1: A może tamten napisał, wiesz, przepraszam, spróbujmy raz jeszcze.
0: Tak, bo mi szwagierka jej mówiła,
1: no to mów mi, dlaczego ja mam ci mówić, co się wydarzyło. No to ty wiesz lepiej, Tomasz, no.
0: No dopiero mi wczoraj szwagierka i powiedziała Karolina, że pokazuje.

0: Napisał do niej, że on nie będzie ćpał, nie będzie pił, że się zmieni, że nie będzie jej bił. No zależy mi na niej strasznie, no kocham ją po prostu, no zrobimy dla niej wszystko i kurierem kwiaty wysyłam i co tylko mogę. Pół do piątej rano tostem robione, omlety, no cuda, no nie daję rady, nie mam siły.
1: Może już robisz za dużo.
0: Być może, to mi też koleżanka
1: już robisz
0: mówiła.
1: Za dużo, moim zdaniem, bo tak naprawdę chyba wszystko jej powiedziałeś, prawda? I na pewno
0: tak.
1: Nie mówisz mi o tym, ale pewnie i pokłóciłeś się z nią o to, co ona robi.
0: No właśnie, to już też były ze dwie.
1: Tomek, nie jesteś prawdomówny do końca. Nie mówisz mi, jak wygląda sytuacja. Co zrobiłeś Monice, że ona nie chce z tobą rozmawiać, bo rozumiem, że nie chce.
0: Ona twierdzi, że niby jest wszystko w porządku i ciągle pytam, co się dzieje. No nic się nie dzieje, że ja się przypieprzam tylko, że ja cały czas próbuję ją kontrolować.
1: No bo nie mów jej, co ona ma robić, bo ty ją prosisz. Ona musi ciebie wybrać, ale musi też czuć, właśnie. Że cię może stracić.
0: Tu jest ten klucz. Może po prostu ja jestem za bardzo, nie wiem, nadgorliwy, za bardzo to wszystko jakoś...
1: No za nią chcesz wszystko załatwić. Daj jej czas, niech ona sobie to ułoży. Niech nawet wróci do tego łobuza. Wiesz, że ten raj nie będzie trwać zbyt długo, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: Daj jej wejść znowu w to bagienką i nie przejmuj się.
0: Spróbuję, ale powiem ci, że jest to dla mnie tak ciężkie, że po prostu ja już drugą, trzecią noc praktycznie nie śpię. Zapierdzielam po 12, po 14 godzin.
1: A co
0: godzin.
1: To da, Tomasz? Ty masz być wyspany, gotowy do działania, w oczekiwaniu. I nie możesz być wyłącznie wujek dobra rada, Tomek. No, ty musisz być facet, Tomek, no ona musi cenić twoją postać w swoim życiu. Ona lubi destroyerów, zobacz. Lubi facetów z kłopotami, z problemami. Może ty czegoś nie wiesz o niej. Jak długo wy byliście parą?
0: Ale ja po prostu czuję, że coś tu się skończyło. Znamy się w sumie od 22 lipca, poznaliśmy się.
1: Jezu, jak ty jesteś dokładny, ja cię pytam, jak długo jesteście razem?
0: Około 2 miesięcy.
1: Naprawdę? Po 2 miesiącach? Tomek,
0: tak,
1: strasznie ci brakuje miłości, widzę.
0: Tak, bo nawet jak byłem z żoną, to że żona mi po prostu napisała wprost, że poszła bokiem, napisała mi, to ja mam zrzut ekranu.
1: Okej, ona dokonała wyboru, Monika teraz dokonuje wyborów, a ty namawiasz wszystkich wokół, żeby zrobili tak, jak ty byś chciał. To nie da.
0: No tak,
1: nic.
0: No może nie jest to dobre faktycznie.
1: Tak, Tomek, ty masz być pewnego rodzaju rozwiązaniem, ty nie możesz siebie narzucać, no. Ludzie dokonują wyborów i potem mają takie życie, jakie mają, no ty tego nie zmienisz, wiem, że ją kochasz. Sam stanów najpierw o sobie, po to, żeby ta dziewczyna mogła z ciebie skorzystać, no nie namawiaj jej, żeby robiła tak, jak ty byś zrobił na jej miejscu, bo ona jest inna.
0: No tak, masz rację. Kurczę, no to jest ciężko tak.
1: To co, ogarniamy się, widzimy faceta w Tomaszu, czy dalej Tomasza traktujemy jako nić i igłę i szyjemy nią te dziury, które sobie sama porobiłaś w życiu. Kim jest Tomasz dla ciebie, Monika? Tomasz, zapraszam poza antenę.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, czy ja naprawdę dodzwoniłem się do Moniki?
2: Tak.
1: Cześć Monika, Paweł Pawelec z Radia Vox FM do ciebie dzwoni.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry Moniko, dzień dobry. Jak się prezenter radiowy nie wtrąci, to zupełnie niepotrzebne może jakieś zapachy kuchenne latają w powietrzu, coś się przypaliło, wiesz, i przeszkadza. Dzwonię, żeby cię przeprosić, że ktoś nie bardzo wiedział, jak się zachować w sytuacji bardziej bądź mniej krytycznej, co to znaczy dać komuś wolność wyboru, co to znaczy dać komuś przestrzeń, ale już wie, wszystko mi napisał, chciałem ci tylko zaznaczyć, że nikt nie będzie cię do niczego ponaglał. Faktycznie twoje sprawy to są twoje sprawy. Ty możesz być spokojna, Monia. Facet, który napisał mi piękny list o miłości, który dotyczy bez wątpienia ciebie, będzie czekał, dopóki cię kocha, dopóki jesteś ważna i masz rację. Pewne sprawy są na tyle prywatne, Monia, no że ta druga osoba tak naprawdę nawet najlepiej by było, gdyby nie brała w tym udziału, bo jeszcze nie daj Boże źle podpowie, a on ma zawsze dużo pomysłów, tak? I będziesz mu zarzucała, że coś ci schrzanił, bo ta pomoc, podpowiedź była zła. I on powinien tylko czekać na Monikę, która się odwraca na pięcie od tamtego życia i mówi: Tomek, jestem cała twoja! Możemy rozpoczynać nowy etap życia. Dzięki, że się nie wtrącałeś, żeby nie powiedzieć inaczej. No widzisz, jaki to mądry malarz, tynkarz, gipsiarz?
2: No tak!
1: No, trzeba było mu tylko dać po nosie, prawda?
2: No właśnie, no i to bardzo.
1: Monia, ale popatrz, jak już to się wszystko ładnie uda, ty się otrząśniesz od swoich poprzednich demonów, ty to czegoś tam dojdziesz, do jakichś fajnych może dla niego i dla was wniosków, to wiesz o tym, że w tym układzie być może to, co utraciłaś, wszystko powróci do ciebie. Wiesz, o czym mówię?
2: Tak, tak, wiem.
1: Tego ci strasznie życzę, bo wiem, że to na pewno może gnieść, nie?
2: Tak.
1: Mam nadzieję, że się już trochę uspokoił. Mam nadzieję, że już trochę inaczej reaguje, że jest spokojniejszy, że już nie jest wujek dobra rada, tylko wujek mądry facet. I już wie, że no nic na siłę. To musi być twoja decyzja, twój zachwyt nad nim również, a nie tylko jego nad tobą. Aby to tylko nie przeciągnąć, Monia, do momentu, w którym życie nie lubi wolnej przestrzeni.
2: No nie.
1: Rozumiemy się, nie?
2: Tak.
1: Jeśli ci na nim zależy, to układaj szybko swoje sprawy, żeby się nie okazało, że wiesz, nie? Że on nagle poczuje, jak to jest żyć bez obciążenia w sprawach, troskach Moniki, nie? I żeby nie było za późno. Tutaj wypiję za ciebie. Ale mleko. Moniu, powiedz mi, czy ja mogę mu przekazać taką informację, że ty wciąż jednak uważasz, że on jest ważnym elementem twojego życia i że niech czeka, aż ty to poukładasz. Nie jest tylko kolegą, przyjacielem, ramieniem, na którym możesz się wesprzeć, ale również osobą, do którego coś czujesz, kochasz?
2: Tak, może pan przekazać.
1: No kurde blade! Tomasz!
3: Tak, jestem.
1: Bez

0: raptusiowania, jak to się mówi, ze zrozumieniem. Jak poprosi o pomoc, to w niewielkim stopniu pomóc. Jak nie poprosi, nie przeszkadzać. Powiedziała mi, że cię kocha jednak. Kto by pomyślał?
1: Cześć, kochanie. Halo. Pamiętaj, kochanie, że bardzo cię kocham. Zależy mi na twojego szaleństwa. Wszystko, co robię, to robię tylko i wyłącznie dla ciebie. Dla nas.
2: Tak, słyszałam. Tak.
0: Może za dużo tego, Tomasz, wiesz? Ona wie. Ona wie, co ty czujesz do niej. Teraz byłoby fajnie, jakby coraz częściej Monika ci o tym mówiła, ale ona ci powie to dopiero wtedy, chętnie, kiedy tam ten bałagan posprząta. I kiedy będzie chciała osiąść na kolanach twych bezwzględnie i przytulić cię, już nikomu nie oddawać.
1: To prawda.
0: Dawno tego nie robiłem, to se zrobię, co? Niech żyje miłość! O nią zawsze walczyć trzeba. Trzymaj się, Monia.
2: No, do widzenia. Dziękuję za telefon.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Hiszpanie triumfują, zostali piłkarskimi mistrzami świata, od tego zaczynamy. Tragedia na jeziorze Kisajno na Mazurach, utonął tam 33-letni mężczyzna. Za chwilę też niepokojące dane od leśników. Tylko w tym roku doszło już do ponad 1500 pożarów lasów.
3: Jest poniedziałek, 20 dzień lipca, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentyna 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres.
4: Uwaga, Nico! Pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii! Ferran Torres!
2: Tak to brzmiało w TVP. Jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata? To pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
5: A bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartkę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
2: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, także wiele gwiazd światowego show biznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. Zmieniamy temat. W wiadomościach teraz tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisajno wyłowiono ciało 33-latka. Znaleziono je niedaleko Kei na głębokości około 6 metrów. Mężczyzna zaginął poprzedniej nocy w miejscowości Piękna Góra. Wypoczywał tam wraz z dwoma znajomymi. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz. W pewnym momencie 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili jego zaginięcie. Ciało wydobyto w nocy. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala, ale jego życiu już nic nie zagraża. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty: czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
2: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Ceny paliw znów pójdą w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Powodem są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw w rafineriach. O szczegółach

0: Mateusz Gołębiewski.
1: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
2: Uaktywnili się rebelianci Huti i ponownie zamknięto ciśninę Ormus.
1: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
3: Drogie, za drogie.
4: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
1: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Sytuacja jest trudna, przyznają leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Służby są w stałej gotowości i prowadzą ciągły monitoring, by jak najwcześniej wykrywać ogień. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
5: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My, leśnicy, mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
0: Zaznacza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów w lesie, bo większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Powiat włodawski na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tej sprawie włodawski starosta skierował apel do Ministerstwa Cyfryzacji o interwencję. Więcej wie Arkadiusz Więsak.
6: Samorządowcy alarmują. Brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
7: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
6: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
0: W piśmie skierowanym do resortu cyfryzacji starosta zawnioskował o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie powiatu włodawskiego oraz zaapelował m.in. o podjęcie działań prowadzących do likwidacji tzw. białych plam zasięgu. To najbardziej aromatyczne zbiory w Wielkopolsce. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w tym regionie jest sporo.
8: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
8: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu. Czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
0: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy. Tysiące szkiełek, dwa dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy miasta stworzyli wyjątkową mozaikę. Powstała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu. Jest pełna kolorów, a tematyką nawiązuje do tańca, ruchu, ekspresji i geometrii.
9: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić? Co ty masz teraz w ręce?
10: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
11: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
9: No i jak ci się podoba?
12: Bardzo.
11: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
0: Mówili uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Mozaikę można oglądać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Ludzie, ludzie, jaka piękna, sympatyczna pogoda, taka fantastyczna, da się odpocząć, nie będzie upałów, ale zimno nie będzie, coś wiesz?
15: To chyba ci się coś pomyliło.
14: No jakże.
15: Bo dzisiaj akurat pogoda taka bardziej jesienna się wylosowała nam na lipiec.
14: Oj tam na zachodzie,
15: 23 stopnie to dzisiaj najwyższa temperatura, o przepraszam, w Rzeszowie 24 aż.
14: To już jest upał.
15: No ale będzie padało też na północy Polski, między innymi w Gdańsku, Koszalinie, czyli na Pomorzu, tam no gdzie będzie. Polacy wypoczywają.
14: Ale w środku słabo będzie padać, w środku Polski.

0: sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
3: Julia Hren.
4: Paweł Pawelec.
3: Dzień dobry, 8 po 6.
4: Kończy po wakacjach.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: dobry! Dzień dobry w poniedziałek, chociaż to jest poniedziałek, to...
1: No i już się zaczęło.
0: Co się zaczęło?
1: No już się zaczęło. Już nie pamiętam hasła do swojego komputera. Już dawno tu nie siedziałem po tej stronie, bo przecież zawsze tu siedzi kądziu, trzyma za kierownicę, a my tam się wykupiamy po drugiej stronie stołu.
0: No dawno też cię nie właśnie. Było, Paweł.
1: No dawno mnie też nie było. No,
0: ty sobie wróciłeś z laby.
1: Góra miesiąc, no. Ale byłem z wami jeszcze przy okazji nad morzem, prawda? Wpadłem się przejść.
0: No tak, trzeba się na nowo przyzwyczajać, jeżeli macie jakieś porady dla Pawełce, jak ma się na nowo przyzwyczaić do pracy po urlopie. Może strasznie te rady jest. Będą pomocne też dla kogoś z was, kto właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień w pracy po urlopie, bo poniedziałek to jest ten taki dzień przejściowy.
1: Obrzydliwy dzień. No, nie dość, że poniedziałek, to jeszcze dzień, pierwszy dzień po urlopie. Piszta, rozpaczajta, pomóżcie mi, bo mi jest bardzo, bardzo źle. A poza tym nic tu mi nie działa, naprawdę. Nawet serwisu nie będę widział.
0: No, czujecie, jaki to jest biedny człowiek.
1: A nie zamienię się z nią miejscami. Ambitny jestem, mężczyzna jestem, tak?
0: 16 minut po godzinie 6. To co, gramy dalej dla polepszenia tego poniedziałku.
1: Oczywiście, ale Warben później Shakira jakaś łaka.
2: Od rana z Voxem.

0: i wieczorem ewentualnie razem z nimi uczcić wieczór i noc. Dobra, ważne informacje. Rok 1947, policzcie sobie, to jest bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, a wciąż jest. Przychodzi na świat facet, który oczarował wszystkich tym, jak można zagrać ładnie i romantycznie na gitarze. Słynny gitarzysta meksykańskiego pochodzenia, pionier latynoskiego rockowego brzmienia, którego słuchacie w tle. Piękna muzyka. Właśnie, Europa, Black Magic Woman, Smooth, czy Maria Maria, czy Oje Komowa. Mowa o Carlosie Santanie. Ma urodziny.
1: To wszystkiego najlepszego. 1797 rok, to też było dawno, tak dawno, że ja tego nawet nie policzę.
0: Aha.
1: Miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego. Jak wiemy, to jest nasz hymn polski.
0: Tak,
1: gdzie
0: tak,
1: miało miejsce? Jakbyś miał strzelać? Gdzie miało miejsce?
0: Na Litwie.
1: No, akurat we Włoszech, we włoskim Reggio Emilia.
0: Dobra, w porządku, zaskoczyłaś mnie. Dobra, to teraz kolejne bardzo ważne urodziny osoby, która była z nami, rozśmieszała nas w filmach, podziwialiśmy ją na deskach teatru i w różnych naprawdę fajnych produkcjach telewizyjnych. Panie i panowie, 75 lat temu urodziła się Anna Dymnasz, trudno uwierzyć.
1: To wszystkiego najlepszego, jakie okrągłe urodziny. To teraz rok 1898. Trochę można by powiedzieć, że święto radia, ponieważ wtedy odbyła się pierwsza sportowa relacja radiowa. Została przeprowadzona przez Guillermo Marconiego. Była to relacja z regat żeglarskich.
0: Okej. Okay. To teraz jeszcze u mnie ostatnia data. Modelka pochodząca z Brazylii. Niejaka Gisele Bündchen ma swoje dzisiaj 46 urodziny. Mama postanowiła ją i jej dwie siostry zapisać na kurs modelingu, ponieważ w ogóle planowała karierę siatkarską dla dziewczyn.
1: No i super, mama zaplanowała.
0: Tak, i się okazało, że została tam odkryta przez agencję i pojawiła się na, uwaga, 1200 okładkach, ale zagrała też w filmie Taxi. Diabeł ubiera się u Prady.
1: To ja jeszcze coś z kosmosu. 1976 rok, wtedy to Viking wylądował na Marsie. Dokładnie sonda Viking 1 w ramach programu Viking.
0: I poszło.

0: fatalny poniedziałek.
1: Dlaczego fatalny?
0: Będę cały czas powtarzać. Dzisiaj jest fatalny poniedziałek. Nic nie działa, nic nie jest przygotowane. Mnie za długo nie było i wciąż komputer nie pokazuje mi, co tam się dzieje.
1: Dobra, minuta do 6.30. Zaraz będą wiadomości. To zgodnie z planem, tak jak zawsze.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Reklama.
0: 6.30 na woksowych zegarach. Marta Kiermasz, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Na początek Ukraina, co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku powietrznym na Zaporoże. Według doniesień ukraińskich mediów miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi. Trafiony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych Wierchomli w Małopolsce. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. Wczoraj rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
12: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzana komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu.
11: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w miniony piątek. W wiadomościach: Kanada, ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju jest ich teraz prawie 1000. W akcji także 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów do ewakuacji. Walka z żywiołem jest bardzo trudna, to przez fale upałów i niski poziom opadów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, które zamieszkują odległe tereny. Część z nich została już ewakuowana. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach, które jest skutkiem pożarów lasów w Kanadzie. Zagroził, że związane z tym koszty zostaną dodane do całego.

0: 20 minut do godziny 7. O tej godzinie zazwyczaj sprawdzamy, co mogliście takiego przespać,
1: no
0: a
1: co?
0: Była duża szansa, że wczorajszy mecz.
1: Przespaliście, na pewno, bo ja tak naprawdę nie widziałem tej bramki, bo usnąłem na dogrywce.
0: Żeby go nie przespać, to trzeba było mieć naprawdę sporo silnej woli, ponieważ pierwsza połowa to była taka właśnie na drzemkę idealna.
1: W ogóle kto mógł w ogóle zakładać, że tak czasami fatalnie grająca reprezentacja Argentyny mogłaby być mistrzem świata? To było straszne, to było okropne. Oni kopali tak jak Paragwaj, oni grali nieelegancko, jedynym fajnym dżentelmenem na boisku był Messi.
0: No oczywiście, no jego ostatni mecz na Mistrzostwach Świata w ogóle, ale powiedzmy 0-0 do 90 minuty meczu było wczoraj między Hiszpanią a Argentyną.
1: I piękna akcja Hiszpańczyków zawsze. Hiszpańczycy wspaniale.
0: W dogrywce 1-0 Hiszpania pokonała Argentynę po meczu, który, jak mówili ci mądrzy ludzie, to się im należał, no bo grali dużo lepiej.
1: Tak, a Argentyńczycy cały czas grali na karne, bo liczyli, że tam po prostu jako słabsi na boisku będą mieli więcej szczęścia. Straszne to jest, naprawdę. To w ogóle,
0: no ale
1: o czym
0: nie
1: tu
0: udało
1: dyskutować?
0: Się, super był koncert pomiędzy, tam można było się trochę obudzić, Ronaldinho był, Ronaldo był,
1: tak,
0: ten oryginalny.
1: Wielki show zrobili.
0: Madonna była, tak. Ted Lasso był.
1: To był przykład, który tam jeszcze Justin Bieber wyszedł.
0: No pewnie,
1: tak,
0: był Justin Bieber,
1: jeszcze aktor go podprowadził.
0: BTS było.
1: Tak, którego nie kojarzę. To znaczy tak, to jest kolejny dowód na to, że Amerykanie wszystko zepsują. Nawet najprostsze rzeczy. Masło, mleko i mundial.
0: Ale oczywiście, że tak. Zaprosiliby z Kolima i nie byłoby problemu.
1: Proste.
0: Pierwsza z... 19 minut do godziny 7. Kungs i Galaxy już teraz.

0: 12 minut i będzie godzina 7. Tutaj pierwsza zmiana. Dzień dobry w poniedziałek. Ja chciałem powiedzieć, że jeszcze 3 tygodnie do urlopu i że nie pozdrawiam szwagra, który od dziś ma urlop. No, niby tutaj...
1: SMS, rozumiem.
0: No oczywiście, SMS. Adam napisał, niby nie pozdrawia, ale jednak o szwagrze myśli w serduszku.
1: Bardzo ładnie. Ktoś napisał, że z samego rana o takiej porze razem z nami jest i to jest fantastyczny pomysł, mówi, bo to jest świeża praca na świeżym powietrzu, tak to nazwał.
0: O to bardzo się cieszymy.
1: Remontuje płot i teraz mówi tak, Pawelec, i teraz wyobraź sobie, ja remontuję swój płot, a zupełnie niechcący po drugiej stronie remontuje płot mojego sąsiada. No bo wiesz, płot ma dwie strony. Mm-hmm. No więc jak on sobie zmienia, to od razu automatycznie, bo to jest działka, wiesz, przynależna do sąsiada obok. I to mnie też trochę, Paweł, zdenerwuje. Czyli tu nie działa, a on reperuje za darmo komuś obok.
0: 6098 6989, ten numer do waszej dyspozycji. Piszcie do nas i dzwońcie, a jeszcze wracając do imprezy mundialowej.
1: Dobra.
0: Don't cry for me Argentina. Tak myślałam, że Madonna na koniec zaśpiewa, to Marta napisała. To by pasowało.
1: To by pasowało, oczywiście.
2: Pierwsza zmiana.
0: A teraz Madonna u nas zaśpiewa.
1: No a mogłaby zaśpiewać, że 6.49, nie?

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: No Paweł, dzisiaj to ja nie wiem, kto przegra. Bo nie. My oboje dobrze sobie w tym konkursie radzimy.
3: Znaczy będziemy walczyć, kto to słowo powie. To może tak bym powiedział.
2: 2 minuty do godziny 7:00. No i właśnie zastanawialiśmy się, jakie słowo dzisiaj wybrać na zakazane. Ale przed tym może przypomnę, jakie są zasady. Czyli za chwilę wybierzemy słowo, którego ani ja, ani Paweł nie możemy użyć na antenie. Jeżeli wy to usłyszycie, to na 6098698. Piszecie
3: donosicie
2: nam, że tak było. A my gadżety oferujemy w zamian.
3: No za naszą nieuwagę. No to jakie to słowo mogłoby być twoim zdaniem? Czy wakacje?
2: Może godzina.
3: Czy urlop? Godzina?
2: Może na przykład jest godzina taka
3: godzina.
2: I taka.
3: Godzina. Bardzo dobre. Bardzo dobrze. Jesteśmy w stanie zapomnieć. Słowo godzina jest zakazanym słowem.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Autopromocja. Alert.
1: Fox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Fox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Hiszpania piłkarską potęgą w wielkim finale mundialu pokonała Argentynę. Gwałtowne burze nad Polską, trwa sprzątanie po nawałnicach. W wiadomościach również Lubelszczyzna. Kolejni żołnierze wstąpili tam do WOT-u. Posłuchajcie.
3: Minęła godzina 7:00. Zapraszamy na wiadomości. Marta Kiermasz.
11: Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Mecz, który dla Europejczyków zakończył się późno w nocy, sprawił, że świętowanie na przykład na ulicach Madrytu trwało do białego rana. Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego dziennika hiszpańskiego El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało, co osiągnęli. Nie, jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu. Powtórzyli sukces z 2010 roku. Zmieniamy temat. Gwałtowne burze nad Polską, za nami niespokojne godziny niemal w całym kraju. Straż pożarna odnotowała tylko wczoraj ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie.
12: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Na wschodzie z kolei gwałtowna nawałnica sparaliżowała Białą Podlaską.
13: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
11: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówką staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Wielkopolsce.
14: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach.
11: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W pojeździe znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, także dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy. Początek minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Jaką będzie mamy dzisiaj trochę, co?
3: Jaką mamy pogodę? Znaczy moja,

0: Znaczy ja uważam, że pogoda jest piękna.
1: Nie no, bardzo piękna.
0: Da odetchnąć.
1: Na przykład dla tych, którzy są na urlopie na
0: spacery
1: polskim morzem.
0: Pod parasolem na przykład. Nie, wiesz, no wspólnie jest zjedzona cudownie. Zapiekanka z jednej strony, ty z drugiej strony ona.
1: Przykro mi, ale będzie dzisiaj padało w północnej części Polski. W południowej przelotnie jedynie, ale temperatury, no Rzeszów dziś wygrywa 24 stopnie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Julia Hren.
0: Paweł Paweles, ja nie wiem co lepsze, 21 czy 40.
1: Dzień dobry, 5 po 7. Od rana z Vox
3: FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Purple Vibes.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
1: 10 minut po godzinie 7. Julia, 7:10 max przegra. Taki SMS ktoś napisał. No ludzie, no, kochani, absolutnie, ja się pilnuję, a to, że kolegę Pawła wpuściłam na minę, no co ja wam mogę powiedzieć?
0: Wpuściła mnie na minę, oczywiście, że tak, bo to ja realizuję dzisiaj, tak, prawda? To chociaż tu nic mi nie działa, jak pozdrawiam dział IT.
1: To która to minęła godzina?
0: Minęła godzina 7. Tak, a mogłem powiedzieć, minęła 7 i wtedy może bym się jakoś uratował, tak?
1: No, ale niestety, poszło. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Złapał cię Radek. Halo, halo, cześć.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, Radziu. A co tak uważny jesteś? Co, ty nie masz co robić w poniedziałek? Co, ty nie ma pokłosia weekendu? Musiałeś być taki czujnik?
3: Praca od rana.
1: Praca od rana. Czyli co, na 7 miałeś?
0: Jakiś policjant pewnie.
3: Na 5.
1: Na 5?
0: Czy czekać, kto chodzi do pracy na 5?
1: No, Radek.
0: No. Radziu, a mogę zadać ci pytanie, co robisz, ale podejrzewam, że już trochę wiem.
3: Możesz.
0: To kim jesteś z zawodu?
3: Kierowca, dostawca.
1: Kierowca, dobra. A urlop już był grany w tym roku?
3: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, no to ile jeszcze będziesz pracował, czekał na urlop?
0: I kiedy?
3: Najbliższy planuję w październiku.
1: Radek, no to ty się trzymaj mocno.
0: To ty jakiś morsy jesteś? O co chodzi? Nie lubisz sobie latem nigdzie pojechać? Czy po prostu...
3: Nie, no jeżdżę, ale na krótkie wypady.
1: Co to za różnica? Polskie morze i w październiku, i w lipcu w sumie, taka sama pogoda.
0: To sama
1: jest.
0: Temperatura jest wody, może tak bym powiedział. No i ci nic nie ma. Zimą i jesienią nie ma się nic.
1: Dobra, Radek, mamy dla ciebie gadżety od Radia Vox FM za to, że Pawelca złapałeś i dziękuję ci, że to nie byłam ja.
0: Trzymaj i nie puszczaj.
3: Super, dzięki bardzo. We'll be right back.

0: Na 18 minut po godzinie 7 już mogę spokojnie mówić, że po godzinie, prawda? Bo już swoje przegrałem. Mogę powiedzieć skandal, ja się w ogóle dziwię, że nie powstało, że nie, no, nie doprowadziło do trzeciej wojny światowej. No. To jest po pierwsze. A po drugie, w ogóle jaka niesprawiedliwość. I świat w ogóle milczy o tym.
1: No właśnie, bo wczoraj oglądając ten mecz mundialowy, ja miałam taką myśl, zastanawiałam się, czy w ogóle ktoś, kto ten mundial organizował, ten finał, pomyślał w ogóle o Polakach, o nas. Bo już pomijając to, że to jest godzina...
0: Nieludzka,
1: no, bo to już ludzie chcieli zagrać. Iść spać, tak. Zwłaszcza w niedzielę, kiedy w poniedziałek idzie się do pracy.
0: Oni jakby nie wiedzieli o tym,
1: ale
0: prawda?
1: Tak.
0: Ale właśnie, ja wiesz, co chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że Marciniaka wygonili.
1: No, wygonili.
0: Wygonili takiego fajnego, kurczę,
1: I kogo
0: sędziego.
1: Dali w zamian? No, Slavko Vincic, co nas wyeliminował, sprawił, że my nie że mogliśmy na mundial jechać.
0: Nic nie widzę,
1: i
0: nic nie słyszę.
1: I on sędziuje finał.
0: Nic no nie widzę, tak. I jednych traktuje w taki sposób, drugi w taki, potem mu się coś przypomina. W drugiej połowie nagle zaczyna być ostry. Nagle wyciąga kartki, tylko że generalnie nie wyciągał w pierwszej połowie, bo jakby tak było, to chyba Argentyna grałaby w 8.
1: No.
0: Tak, jakoś tak.
1: No właśnie, no. I to już jest za późno. Poza tym, na tym koncercie, który był pomiędzy, też
0: sobie to wymyślili.
1: Ani żadnego polskiego piłkarza, ani żadnego polskiego artysty.
0: Żadnego, właśnie.
1: I tutaj mnie to martwi. No. Mnie to martwi, że Polacy są ignorowani w świecie. Naprawdę. Co to może Robert Lewandowski uratował honor Polski, bo był na tym meczu, oglądał.
0: Właśnie nie zauważyłem, były zajawki, były migawki, siedział gdzieś tam.
1: Jasne, że
0: ale był. Sam opuszczony, bez żony.
1: Ale też właśnie bez Ani. Ania Baczate pewnie tańczyła
0: w Hiszpanii.
1: Ania
0: tańczy z Hiszpańczykiem, dokładnie. Nie, to jest skandal. Tyle było, można było pozrobić polskich akcentów, zostawić chociaż polskiego właśnie sędziego. Pokazać Roberta Lewandowskiego, ściągnąć Anię, prawda, ewentualnie...
1: A nam jest teraz przykro. I kiedy będą jakieś przeprosiny w naszą stronę?
0: Generalnie myślę, że na kolejnych mistrzostwach to kto powinien zagrać w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą połową? Miałaś bardzo dobry pomysł?
1: A to już mówiłam!
0: No, to ja potwierdzam. Skolimek! Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: czasie. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: sklepu Biedronka.
1: Reklama.
2: 7.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Przygotowała je Marta Kiermasz.
3: W wiadomościach Paryż i tragiczny wypadek koło opery. Zginęła tam kobieta potrącona przez samochód zarejestrowany w Polsce. Auto pędziło z prędkością 100 km na godzinę. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła. W pojeździe policjanci znaleźli środki odurzające. 60-latka została potrącona, gdy była na przejściu dla pieszych. Tożsamość kierowcy oraz pasażerów samochodu nie jest na razie znana. Czerwona flaga na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
4: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
3: Mówił Patryk Ruciński ze szczecińskiego WOPR. Przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy. Początek za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Ofensywna Hiszpania górą nad broniącą się Argentyną w finale Mistrzostw Świata. Hiszpanie wygrali 1-0. Do strzelania bramki potrzebowali jednak dogrywki. Gol padł dopiero w 106 minucie.
5: Pedro Porro, Williams and thundering to Spain by Ferran Torres!
3: Drużyna z Ameryki Południowej do tego stopnia skupiła się na obronie, że nie oddała nawet strzału na bramkę. Na boisku nie brakowało za to spornych sytuacji, a Argentyńczycy kończyli w 10 po czerwonej kartce. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy triumfowali podczas mundialu w RPA. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali w Chicago z USA 3-0. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Ten 29 lipca rozpocznie się w Chinach. Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze Spa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii. To szósty w sezonie triumf Włocha, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana. Odmiana. Z Vox FM.
6: 27 minut i będzie godzina 8, a my gramy dalej. Przypomnijmy, Rysia.
7: Jakie jedzenie lubią mewy?
6: 609 869 869.

0: Ależ my świetnie gramy.
1: To jest naprawdę fajny numer.
2: Moving to the Sun, czyli o słońcu, którego braknie dzisiaj akurat, ale jeszcze na pewno się w te wakacje pojawi. A tymczasem pojawi się Rysiek.
0: Rysiu zadał pytanie konkretne.
3: Jakie jedzenie lubią mewy?
0: No i sushi. To wygrywa generalnie. Sushi. Mewy nie sushi od razu.
2: Moje pomidorki na parapecie. Pozdrawiam z Gdyni, to napisała Agnieszka.
0: A, czyli to są tak zwane, przepraszam, żywe doświadczenia, tak?
2: Mewy najbardziej lubią frytki, ktoś napisał, a owoce, konkretnie aha, owoce morza.
0: Łososia w sosie malinowym.
2: Rybkę.
0: Ja nie wiem, co wy... Znaczy, generalnie w sumie te wszystkie odpowiedzi, które wymieniają wszystkie te dziwne rzeczy, czy cukierki, czy kanapki...
2: One
0: czy
2: są niepoprawne.
0: Niepoprawne, ale no troszeczkę jednak trącają o prawdę, nie?
2: Posłuchajmy.
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jakie jedzenie lubią mewy? Cudze. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
0: A nie mówiłem?

0: Agnieszka postanowiła poświęcić kawałek swojego cennego życia i napisała do nas: słuchajcie, jakoś dzisiaj fajnie gracie. Jakoś dzisiaj? My zawsze fajnie gramy, Aga.
1: No ale szczególnie w poniedziałek, wiesz, to jest szczególnie
0: zauważalne.
1: Tak, ale wszyscy są bardziej tak chłonni na poprawiacze humoru, bo ten humor jest gorszy.
0: Tak.
1: Więc jak my dzisiaj gramy dobre piosenki, to się lepiej odczuwa. Ja to rozumiem.
0: Bardzo dobrze. Natomiast ja bym zawsze uważał na piątek, wiecie, bo to w poniedziałek nigdy nie zwalniają. Zwalniają w piątek, na koniec tygodnia. Także poniedziałek jest trochę stresujący, bo to wiadomo, po sobocie i niedzieli człowiek się czuje ponownie jakby nowy w pracy. Mhm. Szczególnie jak wraca z urlopy, tak jak ja oczywiście. Ale jednak bym uważał na piątek, na ten nasz kochany piąteczek, piątunio. Takie. Czy karta działa, to się dowiecie dopiero w poniedziałek, ale już w piątek wam powiedzą, że lepiej nie przychodzi.
1: 14 minut do godziny 8. Ja to bym uważała w ogóle w Polsce. Bo co się tutaj dzieje, to mi po prostu aż głowa pęka.
0: Masz
1: więc
0: przykład
1: tak,
0: jakiś.
1: Niedawno mówiliśmy o pumie.
0: Tak,
1: że się błąka,
0: puma,
1: ale już została
0: dzika
1: znaleziona.
0: Puma z jakiegoś kraju ciepłego.
1: Piątek mówiliśmy...
0: Krowa pamiętam.
1: Jaka krowa?
0: Była kiedyś taka krowa.
1: Ale krowa to jest polskie zwierzę.
0: Ale zaraz, odłączyła się od stada i dołączyła do żubrów, pamiętasz? I tam żyła beztroskie życie na kocią łapę i romansowała z przywódcą.
1: W piątek mówiliśmy o jakimś tutaj zwierzu kotowatym, który w województwie dolnośląskim grasuje. Już dzisiaj czytałam, że już na pewno wiedzą, że to nie puma, ale że wciąż jest niebezpiecznie. No i uwaga.
0: Kotowate.
1: Nadleśnictwo Lubliniec. Tym razem tam się przenosimy, bo
0: jesteśmy.
1: Tam pojawił się struś.
0: Proszę.
1: No i służby proszą, jeżeli spotkacie tutaj takiego kolegę. Polski chyba, skoro jest
0: struś.
1: W Polsce.
0: Struś, ale co, lata luzem, lata po lesie? Tak?
1: Nie, podobno spaceruje jedna z pań, która wybrała się na przejażdżkę rowerową.

0: Nie, no polski chyba, skoro jest w Polsce.
1: Struś, ale co, lata luzem, lata po lesie?
0: Tak? Nie, podobno spaceruje jedna z pań, która wybrała się na przejażdżkę rowerową. Spod-

0: FM robi lato.
1: 7 minut i będzie godzina 8, a my gramy dalej. Rihanna, jak słyszycie.
2: Bądźcie czujni, bo zbliża się niespodziewany moment, w którym powinniście już być w pracy. Zostało wam tylko właśnie te 7 kroczków.

0: 3 minuty i będzie godzina 8. Jeżeli czekacie na wiadomości, to za chwilę się doczekacie. A jeżeli czekacie na muzykę albo na pogodę, to też po wiadomościach będzie. To
1: poczekaj, zaraz może mogę nawet powiedzieć, że jako pierwsi pojawią się u nas Tony IG i Astronomia. Będzie grana również, będzie Cleo, My Słowianie z Donatanem.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja...

0: dostałem ofertę za 399 zł.
1: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Ogromne emocje po finale mundialu. Hiszpanie pokonali Argentynę. Ojciec znęcał się nad niespełnorocznym synem. Za chwilę też bulwersująca historia ze Świętokrzyskiego. W wiadomościach również poranna rozmowa Vox FM. Zapraszam ją w Rubel.
13: Minęła godzina 8 na wiadomości Radia Vox FM. Zapraszam Marta Kiermasz.
12: Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106 minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice? O tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
14: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
12: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Odpowie za znęcanie się nad niespełnorocznym synem. Są zarzuty i areszt dla 23-letniego mieszkańca powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się z synem 19-letnia matka. Przyszła, bo według niej chłopiec miał gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O sprawie powiadomiono policję. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. A z nami już Jan Wróbel. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Gościem dziś Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za głos i oddaję go panu prezydentowi byłemu. Fajnie, że nie jest pan teraz prezydentem, prawda? Bo musiałby pan o szpitalu mi opowiadać, że nie jest tak źle, panie Janku.
16: No może jakbym był prezydentem, to nie musiałbym opowiadać, bo by było wszystko okej.
15: Okay. Czemu taki bardak się zrobił ze szpitalami w Warszawie?
16: Dlaczego w Warszawie? Znaczy, po pierwsze dlatego, że system Warszawy też dotyczy. Ten system jest zły i nie ma na razie nikogo mądrego, kto powie, jak powinno być tak ostatecznie, bo uważam, że te wszystkie rzeczy to są półśrodki, które oni proponują. A drugi element, no to niewątpliwie jakieś partyjniactwo, bo tam przecież to byli nominaci partyjni, którzy tam sobie pozwalali na takie
15: partyjniactwa. Donald Tusk definiuje przeciwnika. Już nie PiS, tylko dwie konfederacje. Prawda to czy bajka?
16: Ja uważam, że Tusk przed wyborami zdefiniuje Brauna jako głównego rywala i że będzie pokazywał rząd, czy tam ma być Kaczyński, czy ktokolwiek inny, że to będzie rząd Brauna.
15: Bo
16: to
15: jest że będzie rząd Brauna jako minister edukacji narodowej?
16: No właśnie, albo spraw zagranicznych, prawda? No, to jest urocze, dlatego uważam, że Donald Tusk nie zmarnuje tej okazji i będzie pokazywał, że czy chcecie nas, tak, jesteśmy niedoskonali, to się nam nie udaje, tamto się nie udaje i tak dalej, ale alternatywą jest rząd Brauna, więc...
15: PiS

0: Wybierajcie.
1: PiS dostarcza nam telenoweli pod tytułem Czy się podzielimy, czy się nie podzielimy. Nie mogliby poczekać, z tym masz afera w Szpitalu Południowym, już tak się do końca uschnie.
0: No to jest jedna z tych rzeczy, których nie sposób zrozumieć. Dlaczego w momencie, w którym wszystko idzie po ich myśli, a Platforma potyka się o własne nogi i sami sobie te nogi podstawiają.
1: Więcej analiz i potykania się o cudze nogi w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Pogoda dzisiaj dość mało urlopowa właśnie. Ten deszcz będzie towarzyszył nam właściwie przez cały dzień. Będzie padało szczególnie w północnej części Polski, ale i w południowej mogą te opady się pojawić.
4: Ale bez gradu, bez opadów śniegu.
3: Rzeczywiście,
4: masz
3: rację.
4: Bez temperatur poniżej zera.
3: I ja się z tobą zgadzam, Paweł. Trzeba szukać pozytywów.
4: Oczywiście, że tak. Dodam.
3: Nikt się nie przegrzeje dzisiaj.
4: Pas centralnej Polski nie będzie mokry, tam tylko lekciutko, przelotnie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Najcieplej w Rzeszowie, 24 stopnie. Julia Chren.
4: Paweł Pawele, skądś na urlopie.
3: Dzień dobry.
5: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: No, to był teledysk, powiem szczerze. Ja czekałem na drugą część teledysku, ale się nie doczekałem. Uważam, że ponowny powrót...
1: Paweł, no ale ty takie rzeczy wspominasz teraz. No, przecież to już dawno temu było.
0: Ale wiesz, to białko...
1: To już każdy zapomniał.
0: Białko jest zdrowe, białko to mięśnie. Więc tam, wiesz, tam się mleko ubijało, dziewczyny, ja ci przypomnę. Tam się robiło śmietany, tam się robiło masła.
1: No, widzicie, jak się Pawełcowi wzięło na wspomnienia. 11 minut podobać. Po godzinie 8. Jeżeli wam też wzięło się na jakieś wspomnienia, na przykład wakacyjne, to wejdźcie na vox.fm.pl, żeby tak popróżnić nie wspominać, bo można 2000 zł wygrać.
0: To, właśnie, to
1: jeżeli jest... opiszecie swoją wakacyjną wpadkę.
0: Ze szczegółami. Wpadeczkę. Dlaczego? Co nastąpiło? Jakie były konsekwencje? I czy to było zabawne, czy raczej tragiczne?
1: Ja pamiętam takie wakacje, że jechaliśmy z rodzicami i z siostrą, więc byliśmy we czwórkę naszym starym samochodem. Aha. No i zajechaliśmy sobie do sklepu, bo wiadomo, przed miejscowością, w której jest drogo, bo wtedy jeszcze no w tych miejscowościach nadmorskich nie było tanich sklepów.
0: Czyli takie miasteczko po drodze, taka malutka wioska.
1: Dokładnie. Zajechaliśmy na zakupy, poszliśmy. Oczywiście w sklepie się pokłóciliśmy, no bo wiadomo, jest fajna rodzina, wycieczka.
0: Wiadomo, rodzina.
1: Przychodzimy do samochodu już się pakować. Okazuje się, że samochód się nie otwiera, ponieważ tata zatrzasnął kluczyki w środku.
0: Fantastyczna sytuacja. Naprawdę, naprawdę. To jest prawdziwy, stuprocentowy mężczyzna. On był tak wami zajęty, że nie pomyślał w ogóle o rzeczach istotnych.
1: I na całe szczęście, że parę miesięcy wcześniej w samochodzie zepsuła się szyba i tak ręcznie ją ściąga.
0: Można
1: było ją i udało się otworzyć drzwi, ale pamiętam, że pożyczał wędkę od pana, który obok nas na ryby jechał.
0: Żeby się tam wcisnąć.
1: No.
0: Okej, rozumiem.
1: No, jeżeli podobna historia wam się przydarzyła, to przypominam, voxfm.pl, wpadki wakacyjne tam opisujemy.
0: 2000 za taką historię, ludzie, tylko VoxFM.
2: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM.
1: 13 po 8.
0: Tak.

0: największą przyjemnością mogę powiedzieć, że muzycznie zasuwamy do przodu. Nikt nie jest w stanie nas dogonić. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: 19 minut po godzinie 8. Oby nas nikt nie gonił. I proszę nie gonić, jeżeli jedziecie aktualnie do pracy, proszę spokojnie, nie denerwować się, jechać bezpiecznie, bo najważniejsze jest, żeby do pracy dotrzeć. No chyba, że jesteście na urlopie, to wtedy nie macie tego problemu. To, no ale tak, też to, prosimy...
0: To szybciutko tylko po jajeczka do sklepu, bo bułeczki, żeby zanim żona się obudzi, niech prezencik będzie miły, zobaczycie, odwdzięczy się.
1: A tymczasem zmieniamy temat na temat, który na pewno spodoba się Pawelcowi.
0: Dawaj, dawaj. Skąd ty wiesz?
1: Jeżeli brałbyś ślub w Ekwadorze...
0: No.
1: To
0: z Ekwadorką?
1: Z kimkolwiek.
0: To mogę mieć dwie żony.
1: Nie.
0: Twoja
1: kochana buldożka mogłaby być świadkową na tym ślubie.
0: Ale wiesz, ona tak generalnie średnio po polsku, a po ekwadorsku to już w ogóle.
1: Po hiszpańsku, bo tam...
0: Przepraszam, tak? A po hiszpańsku, dziękuję bardzo.
1: Znalazłam taką informację, że państwo Diana Tupiz, Andres Alkinga wzięli ślub i ich pies był świadkiem na tej ceremonii. Pekińczyk Luna podpisała akt ślubu cywilnego odciskiem swojej łapy.
0: Bardzo
1: ładnie. Czy nie uważasz, że to piękne?
0: Nie, to jest piękne, romantyczne i przyjaciel tak naprawdę większy, bardziej wartościowy, bardziej kochający niż własna małżonka podpisuje.
1: No wiesz, to jest bardzo,
0: nie kłóć się ze mną, wiem jak jest. Spróbuj zamknąć potem taką żonę w bagażniku, przewieź ją 10
1: Paweł!
0: Kilometrów po lecie i otwórz bagażnik, tak? I zobacz, czy będzie się cieszyć, a jak tego buldożka wsadzić otworzysz, zawsze byś się cieszył.
1: Chociaż ja szczerze, jak zobaczyłam te informacje, to się zdziwiłam, bo myślałam, że psy to akurat tylko mandaty mogą podpisywać.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: że ja wciąż nie wiem, czy on ma na imię Mikołaj, czy ma na imię Józef. Co jest imieniem, co nazwiskiem?
1: A to jest dla ciebie ważne?
0: Ważne jest, bo ja, tak? Wiesz, jak słucham,
1: zakochałeś
0: coś,
1: się
0: coś mi się podoba, tak? Jest coś takiego subtelnego w piosence, to chcę wiedzieć, kto śpiewa. Czy Mikołaj, czy Józef? Ciebie to nie interesuje, tak?
1: Nie, mnie to bardzo interesuje. Paweł, mnie interesuje wszystko,
0: ja wiem,
1: co interesuje ciebie.
0: Ty jesteś taka w ogóle zainteresowana. To jest piękne.
1: Dwie minuty do godziny.
0: Widziałem twoją rolkę wokół basenu z ręcznikiem. I potem widziałem cię, jak pływałaś żabką. Niewiele zrozumiałaś tego, co to znaczy pływać żabką. Namawiamy was, żebyście zajrzeli na nasze media, szczególnie na Facebooka i Instagrama.
1: No właśnie, zobaczcie ten wielki wyczyn, tą pierwszą zmianę.

0: Ula przechodzi tam sama siebie pomysłami oraz tym, jak bardzo fajnie, luźno czuje się przed okiem kamery. Naprawdę chciałem pochwalić. No Instagram, jest niezły numer.
1: Instagram, Facebook, zobaczcie to i zobaczcie nasze wielkie osiągnięcie, ponieważ wbiliśmy flagę na końcu Polski, czyli na Helu.
0: Wbiliśmy. Jula za nas to zrobiła.
1: No tak, a wy sobie wtedy siedzieliście, sobie leżeliście, nóżki odpoczywały,
0: ale
1: tak?
0: Ale poczekaj, ja chciałem wytłumaczyć. On zrobił

186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Biedronka. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: na MediaExpert.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Reklama. 8.30 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
4: Moskwa ponownie zaatakowana ukraińskimi dronami. Rosyjskie władze informują, że w nocy obwód moskiewski zaatakowało ponad 400 bezzałogowców. Tam ponownie płonie rosyjski Amazon, magazyn największego sklepu internetowego Wildberries. W obwodzie lwowskim w Podolsku bezzałogowce prawdopodobnie uderzyły w skład ropy naftowej. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon to prawdopodobne przyczyny pożarów Drammen na południu Norwegii. Spłonęło tam 100 domów. Policja zabezpieczyła prawdopodobne miejsce wybuchu ognia. Teraz zbadają je specjaliści. Ten nie został jeszcze opanowany, ale nie zagraża już kolejnym budynkom. Na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej bierze udział kilka śmigłowców. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie w przerwie meczu przygotowali kilkunastominutowe show z największymi gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: Przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27. Przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął udział także aktor Tom Cruise.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Tak, dzień dobry, jesteśmy 28 minut do 9 i gramy wakacyjnie. Enrique Iglesias, Be With You.

0: 21 minut do godziny 9 napisał do nas Jarek.
1: A czemu ty, Paweł, ciągle śpiewasz?
2: Bo to mi się ta muza tu podoba.
0: Zaskoczę
2: was,
0: dobra.
2: Tak. Pracuję w stacji, w której podoba mi się muzyka. I jak szeroko gramy, proszę zwrócić uwagę. I od lewa do prawa, i babcia ruszy nóżką i w dusio.
0: Moi drodzy, jeżeli zepsuje wam się radio, to napiszcie, to wyślemy do was Pawelsa. On wam będzie tak śpiewał przez całą drogę do pracy. Napisał do nas Jarek. Cześć, przeraża mnie pogoda na mój urlop od środy. W Darłowie ma cały tydzień padać. Zróbcie coś, by ta pogoda się zmieniła.
2: Co można zrobić, tak?
0: No i zaczęliśmy myśleć z Pawelcem, co możemy zrobić, żeby pogoda się zmieniła. Tutaj Jarek nie nakreślił, w którą stronę ma się zmienić, czy ma być słonecznie. Być może Jarek życzy sobie śnieg.
2: A, nie. Na pewno mu chodzi, jeśli jest tak jak tu, no to znaczy daleko od, czyli ciepło. On jednak woli te 40-stopniowe upały.
0: Ale ja nie wiadomo, może minus 20-stopniowe mrozy. Tego nie wiesz, bo tutaj Jarek się nie określił.
2: No to Jarek, no to co my mamy? Ci pomagać, jak my nie wiemy, jak ty jesteś nieprecyzyjny? Jak moja nauczycielka zadawała mi pytania z języka polskiego, a jeszcze gorsza ta z matematyki, sama wychodzi na to, że nie znała odpowiedzi, a mnie oceniała.
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o prognozę pogody, ja mam taki jeden niezawodny sposób.
2: Dawaj.
0: Trzeba po prostu sprawdzać wiele prognoz i akurat...
2: Uśredniać.
0: W końcu trafisz na taką, która mówi, że na przykład nie będzie padać.
2: Aha.
0: I wtedy korzystasz tylko z tej.
2: I czekasz.
0: No tak.
2: I czekasz i rozumiem. Ale nie, bo to jest pytanie, czy idziemy w tradycje i rytuały, na przykład w folklor, bo można zaklinać pogodę.
0: Jakiś taniec zaklinający pogodę?
2: Obrzęd, starodawny obrzęd, na przykład założenie miski na głowę, garn, wsadzenie pupy do garnka, w oczekiwaniu na upał. Najlepiej wtedy też i położyć ten garnek na palniku z gazem. To cieplej się robi.
0: A powiedz, z jakiej starej Polski ty masz te obrzędy?
2: A ja z takiej malutkiej wsi pod Lubinem jestem.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja się ciebie boję. 19 minut po godzinie 9. Zaklinajcie jak chcecie. La, la.

0: Normalnie o Julii.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Nie spać, zwiedzać.
0: Julka, tak jest, jak blondynka.
2: Ciesz jaj, włosy blond.
0: Ale jakby tak prześwietlić tym słońcem, takie 40-stopniowe upały przez 60 dni, to rude by się poddało, byłoby blond.
2: 12 minut do godziny 9, my nie o mnie, tylko teraz o wakacjach i o tym, gdzie wy urlopujecie, nie spać, zwiedzać. Jeżeli jesteście aktualnie na urlopie gdzieś
0: to
2: na wakacjach, to voxfm.pl, tam się zgłaszajcie, a z nami jest Patryk, cześć.
0: Być może do Patryka tak, warto pojechać.
2: Gdzie ty się wybrałeś na wakacje?
3: Do Międzywodzia z żoną właśnie jesteśmy.
0: A z żoną? Międzywodzie. Gdzie to jest? Bo Paweł nie ma pojęcia. Musisz trochę opisać. W jakieś miasto większe, mniejsze, obok, rejon.
3: Między Zdrojami a Dziwnowem.
0: A czyli morze.
2: No, czyli
3: tak, morze polskie.
2: Jesteś nad morzem i jak tam pogoda, opowiadaj.
3: No weekend był ładny, ale gdzie to już załamanie i to spada deszcz tylko.
0: Okej, ale ty możesz wkurzyć wszystkich, ponieważ ja dosłyszałem, jak rozmawiałeś z Julą, że ty jesteś z tych bogatszych i wybrałeś sobie miejscówkę z

0: wodą własną. Wyjaśnij słuchaczom, o czym mówimy.
1: Tak, mamy ogromny basen, jacuzzi i saunę, więc cały dzień leżymy i odpoczywamy.
2: To jest wasz plan na deszcz. Czy coś jeszcze robicie oprócz leniuchowania?
0: Nawadniają się.
1: Dużo spacerów.
0: Spacerów jednak.
2: Spacerów w deszczu?
1: Tak.
0: Aha, do sklepu i z powrotem. Do sklepu i z powrotem, rozumiem, o co chodzi. Albo do baru i z powrotem. Ja wiem, bo to są duże odległości. Na którym piętrze mieszkasz?
1: Na pierwszym.
0: O formę nie zadbasz.
2: A jak była ładna pogoda, byliście na plaży?
1: Byliśmy, ale bardzo wiało.
0: Biało?
2: Aj, bardzo biało.
1: No. Żona się moczyła, ja nie dałem rady w Bałtyku.
0: Żona się zmoczyła? Dobrze słyszałem?
2: No w Bałtyku.
0: Moczyła się, rozumiem, w porządku.
1: Tak, w Bałtyku.
0: Kąpała, źle dobrałeś słowo. Kąpała się, znaczy stała i marzła. Wiemy jak jest. Ewentualnie przygotowywała się do sezonu morsującego, który już się zbliża.
1: Tak, ja jej ręcznik podawałem.
0: Bardzo dobrze.
2: Nie no, to ty jesteś mężem idealnym takiemu... Takiemu idealnemu mężowi nie możemy wręczyć 500 zł na prezent marzeń od nas.
0: 500 dla ciebie, proszę bardzo.
1: O, dziękuję bardzo, na pewno wykorzystamy to dobrze.
0: Możesz teraz skłamać i na przykład pozdrowić żonę, cokolwiek, dawaj.
1: Pozdrawiam żonę i całą Zieloną Górę. Nie spać,
3: zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Wy też możecie się zgłosić w oxfm.pl.

0: kaganeki.
1: Wraca, kochaj albo rzucaj. Kto dzisiaj?
0: A, dzisiaj piękna historia, tylko żeby to zrobić, muszę poczekać, zajrzeć, kogo sobie wybrałem. Wybrałem Michała i Justynę. Poznał Justyny przypadkowo na imprezie. Zauroczyła go. Wariatka.
1: Zostaw nas w niepewności.
0: I nagle w pewnym momencie pisze, że przestała się do niego odzywać i traktować jego zaloty poważnie.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Wreszcie urlop.
6: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne do...

0: Domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Silny wiatr i ulewy przez Polskę przeszły gwałtowne nawałnice. Trwa sprzątanie. Kierowcy, zróbcie głośniej. Po wypadku są spore problemy na trasie na Mazowszu. Za chwilę powiemy też o specjalnej aplikacji Wód Polskich. Będzie można zgłosić, w którym miejscu bobry wybudowały tamę.
3: Na zegarach już minuta po godzinie 9:00. Zapraszamy na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
2: Straty są duże, dużo jest też sprzątania. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wczorajszego wieczora strażacy interweniowali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, gdzie odnotowano ponad 600 strażackich wyjazdów. W Targanicach koło Andrychowa na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków. Potężna wichura przeszła nad powiatem staszowskim.
4: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
2: Mówił Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc. Do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska. Sytuacji mówi rzeczniczka strażaków Aneta Gołębiowska.
5: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
2: W Bielsku-Białej drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. W wiadomościach teraz ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana jest krajowa dziewiątka na Mazowszu w Skaryszewie. Zdarzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, wyznaczono objazdy. Ceny paliw nadal idą w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi analityk Urszula Cieślak.
6: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37,40 zł.
2: Tymczasem rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
7: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. W wiadomościach Hiszpania ewakuowano tam mieszkańców ponad 30 miejscowości. To w związku z poważnymi pożarami, które trawią lasy i łąki. Większość ewakuacji dotyczy centrum kraju. Walkę z ogniem utrudniają wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. W najbliższych dniach termometry w kilku regionach mogą pokazać nawet 45 stopni. Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
8: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
2: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel stworzenia takiej mapy.
8: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
2: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców z SGGW. I tym tematem kończymy wiadomości o 9:00. Za godzinę zapraszam w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
1: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Nuda w pogodzie.
9: Ale jaka nuda.
3: Nic się
9: zawsze
3: nie dzieje.
9: Możesz być zaskoczony, bo może być weekend gorący, a później w poniedziałek nie wiadomo skąd 17 stopni na termometrze.
3: Taki
9: na
3: deszcz, taki wiecie, taki i to tak dziwnie, bo tak od północy na północy, na wschodzie, a w centrum jakby zapomniał o świecie.
9: No i większość Polski to dzisiaj mniej niż 20 stopni Celsjusza, najcieplej w Rzeszowie 24, Rzeszów, Kraków, Zakopane, tam będzie dziś dosyć słonecznie, ale w pozostałej części Polski niestety deszczowo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Julia Hren,
3: Paweł Pawelec i Kochaj albo rzucaj.
10: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Moja i Julii ulubiona piosenka, żeby nie było. Prawda?
1: No i jeszcze parę ulubionych mam, ale tak. 16 minut po godzinie 9 i to jest czas na wielki powrót. Kochaj albo rzucaj, opowiadaj, Pawle.
0: Michaś napisał. Pawelec, moja historia wygląda tak, niby klasyk. Poznałem ją przypadkowo na imprezie. Zauroczyła mnie, bo to wariatka, bardzo wysportowana, biorąca życie garściami, więc mało co nie wyzionąłem przy niej ducha, próbując jej dotrzymać kroków sportowych zainteresowaniach.
1: Już myślałam, że wyszłam z wprawy, ale nie.
0: Nie.
1: No co nabroił, Paweł? Nie ma takiego opowiadania, gdzie tu ja ją poznałem.
0: Poczekaj, czytam, tutaj nie ma. Zepsułem, bo aha, słuchaj, wszystko wychodzi na to, że zepsułem tempem próby wskoczenia do jej serca. A siedzieliśmy godzinami na telefonie, na mieście przy kawie. Mamy wspólnych znajomych już. W sumie, wszystko zostało powiedziane i ona nagle mówi, że przestała być zainteresowana. O co chodzi, Pawelec? No właśnie.
1: To się zaraz dowiemy, ale Michał niech opowie.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: Cześć, Michale.
3: Witam.
0: No to o co, Michale, chodzi, wyjaśniaj.
3: No wyjaśniam, poznałem wspaniałą kobietę.
0: Jak ma na imię?
3: Justyna.
0: Już jest ciekawie. Dlaczego wspaniałą? Michał, dlaczego wspaniałą?
3: Zauroczyła mnie od pierwszego spotkania. Dosyć szybko jednak coś się urodziło wewnątrz mnie.
0: A, czyli ty się zakochałeś?
3: No tak.
0: Bezwzględnie. Dlaczego nazywasz ją super wariatką?
3: No bo jest wariatką i jest taką pozytywną wariatką, szalona kobieta. Totalnie wykręcony człowiek. Za to bardzo dobry i bardzo ciepły. Trochę zagubiony.
0: A dlaczego ci nie idzie? Bo poznałeś ją jak dawno temu?
3: 2 miesiące.
0: No i co, nie starczyło tego czasu, żeby ją wystarczająco zainteresować sobą?
3: No, wspaniale spędzaliśmy czas, było super, rozmowy nam się kleją i w ogóle jest wszystko jak najlepszym porządku.
0: Czyli było wspólne wyjścia na miasto?
3: Tak, wspólne imprezy, wspólne wyjścia rekreacyjne, typu rolki, rewelacja.
0: Piszesz, że chcesz, żeby była szczęśliwa.
3: Tak.
0: Jak na nią wpadłeś, Michał?
3: Przypadkiem na imprezie, tak.
0: A, czyli impreza pojawiła się...
3: Koleżanka, koleżanki, o tak.
0: Jasne, pojawiłeś się i ona tam była. Dobrze.
3: Tak.
0: Dlaczego piszesz, że pomóż wariatowi poskromić złośnicę?
3: No jest złośnica, jest przekorna, tak? Myślę, że w większości sytuacji jestem tak samo wariatem jak i on.
0: Dałeś jej do zrozumienia, że jesteś nią zainteresowany?
3: Tak.
0: Bezwzględnie. Powiedziałeś jej nawet o tym?
3: Tak.
0: No to dlaczego boi się pozwolić sobie na uczucia względem ciebie?
3: No może według mnie, z tego co twierdzi, było za szybko.
0: Mhm.
3: I właśnie dlatego, że to powiedziałem. No tak.
0: No to będziemy się
3: wolniej, to może by coś się tam zdarzyło.
0: Michaś, to my się będziemy dalej skradać, tylko to będzie po prostu jeszcze jeden kwiatek od ciebie wręczony. Chyba że Justyna jest nieszczera wobec ciebie. Bo ty przecież nie masz pojęcia, z kim ona się jeszcze może spotykać. Nie jesteście parą, rozumiem. No więc wszystko się może zdarzyć. Justyno, za chwileczkę usłyszysz pytanie: kochasz czy rzucasz? To trzymamy kciuki za chłopaka, a ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
1: Ale zacząłeś.
0: No.
1: Nie od związku, ale od próby.
0: Kurczę, boję się, że to będzie trudna robota.
1: 6098 6989. Piszcie, co wy myślicie o tej historii i czy się Michałowi i Justynie uda.
0: 19 po 9.

0: 23 minuty po godzinie 9. Druga część Kochę albo rzucaj przed nami. Przed chwilą Paweł rozmawiał z Michałem, który tak opowiedział nam o historii swojej z Justyną, czyli oni, on by chciał z nią być, ale ona niekoniecznie tak raczej się odsuwa.
1: Znaczy nie, ona bardzo, bardzo chciała, tylko on wyskoczył z tym ryjem do całowania. No, w sensie powiedział jej, że się w niej zakochał. Powiedział, że...
0: No to co, to źle?
1: No właśnie, ja uważam, że dobrze.
0: Gdyby chciała, to chyba by nie oponowała.
1: O, Jula, Jula, poznajesz faceta, znasz go niespełna 2 miesiące.
0: Dwa miesiące to nie jest mało.
1: Okej, okay. I on nagle zaczyna ci mówić o przyszłości, o byciu razem, o miłości, a ty jesteś nim na tyle zaciekawiona, zainteresowana, zaintrygowana, żeby z nim się spotkać, poznawać się go, ale jeszcze nie zakochana, a on ci tu już patrzy oczami maślanymi.
0: Chleba z tej mąki nie będzie, tak, tak piszecie na 6098 69 69. Tam chyba jednak nie zaiskrzyło między nimi, ale mimo wszystko Pawelec, bądź dzielny.
1: Okej.
0: Okay. Ona ma innego, to oczywiste, to też napisał napisał Łukasz, ale aha, najlepszym pomysłem chyba będzie zadzwonienie po prostu do Justyny.
1: Mamy też telefon, który tutaj chyba w tym temacie. Momencik, sprawdzimy, czy to działa.
2: Paweł Pawelec. Proszę przekazać Pawłowi Pawelcowi, że trzymam kciuki za chłopaka.
1: Tak, taki żarcik. Dobra, to trzymajcie kciuki za mnie, ja dzwonię.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
1: Kochaj albo rzucaj w radiu Vox FM. Cześć, Justynko.
4: Hej.
1: Hej, dzień dobry. My tu spełniamy życzenia. Mam twój numer telefonu od pewnego osobnika.
4: Mhm.
1: Jak myślisz, który poprosił mnie o telefon, by cię oczarować?
4: Nie powiem.
1: Nie powiesz, bo nie wiesz. W sumie masz rację, lepiej nie pomylić imienia. Ja cię naprowadzę. Justyna, to on wie o tobie, że kochasz motoryzację, że masz psa, masz rybki i chyba koty. Nie jednego, ale dwa, nie? To wie o tobie. Podziwia twoją sprawność fizyczną. No właśnie, byliście razem na rolkach. Jechaliście ponad 20 kilometrów i on przyspieszył, bo chciał ci dotrzymać kroku, popisać się. Nie wiem, co mu wszedł do głowy i się wywalił. Mocno się pozdzierał. Miałaś z tego niezły ubaw.
4: Zgadza się.
1: Kojarzysz mnie?
4: Tak, kojarzę.
1: Michał.
4: Zgadza się.
1: On mi pisze, że chyba przyszarżował w znajomości, która powstała zupełnie przypadkiem na jednej z imprez. Gdzie on był gościem, wyście się nie znali i tam wpadł ci w oko, ty jemu. I wszystko było okej, kiedy trzymał odpowiednie tempo.
4: Nic o tobie nie wiem.
1: Gdzie

0: ty jesteś? Kto tam gada tak na plecach twoich?
1: Jakby ci to powiedzieć, dramaty ludzkie są wokół nas.
0: Tak, właśnie słyszę, że nic o tobie nie wiem, człowieku, ktoś słyszy tam z tyłu. Postaram się przebić przez tą kobietę, która ma problem z jakimś facetem. Ty nie masz z nim problemu. On stwierdził, że chyba mocno przyszarżował i zrobił błąd. Zamiast rozwijać tą znajomość, od razu ci się wywalił z uczuciami na twarz, no. I wszystko popsuł, bo ty jesteś szybka, silna, wiesz, czego chcesz, otwarta, szczera. Zresztą tak cię tu opisywał, wiesz, mam tu twój opis. I złożył ci się za bardzo w dłoń, a ty chyba nie lubisz takich facetów, którzy proszą o miłość. Więc nie prosi, nie prosi, Justyna. Kontynuuje tę znajomość. Robi krok do tyłu. Za chwileczkę usłyszysz pytanie: kochasz czy rzucasz?
1: Widzisz, i wtedy... no to w takiej sytuacji to ja wolę uciec.
0: Okej, przyjmuję.
2: No nie!
0: Michale, to jest to, co żeśmy zrobili. Przynajmniej zaznaczyliśmy, że jesteśmy i że wiesz dokładnie, jakie błędy popełniłeś. Michale, ja bym się nie poddawał, bo to żadna porażka. To nie jest tak, że masz po prostu siedzieć w jej telefonie, tylko masz ją zaczepiać i dalej jeździć na tych wrotkach. Spędzać fajnie czas. Myślę, że dziewczyna lubi cię, bo gdyby cię nie lubiła, to nie traciłaby na ciebie czasu.
1: Dokładnie.
0: A zaiskrzy z czasem bądź zupełnie się wypali. Kto nie ryzykuje, wiesz, ten nie pije szampana.
1: Ten nie pije szampana.
0: Tak jest. Teraz Michał, bo...
3: No troszkę odjechałem, ale dziękuję bardzo za pomoc.
0: No pewnie, no staraliśmy.
3: Próbować zawsze warto.
0: Pewnie, że tak, no. Może ta motoryzacja mogłaby was zbliżyć, nie? Wyobrażasz sobie Justynę wymazaną smarem?
3: Oj, tak.
0: No, ja też. Widzisz? Ale widzisz? Tą stronę idź. Justyna, jak on mi powiedział, jaka ty jesteś fajna, sam bym cię chętnie obejrzał chociaż na zdjęciu.
1: Dobra, u was to wyobraźnia, czasami wystarczy.
0: Kurczę, blaszka, no, masz mnie już na palcu normalnie. Ale trochę bym się opierał. Michał, życzę ci powodzenia w tej porażce.
3: Dzięki bardzo.
0: Masz być ciekawy, lubi takich. Ona nie chce typu domatora w domu w kapciach z pilotem w ręku. Od razu słychać, no.
1: Dzięki bardzo.
0: Pa!
1: No, dzięki hej.
4: Kochaj albo rzucaj.
5: No ale czekaj, to jest rzucaj, ale to wcale nie jest rzucaj w głosie Justyny, tak przynajmniej to widzę.
0: No daj chłopie, po prostu sobie oddech, zrób przestrzeń, a się sama tobą zainteresuje, czymś mnie zaskocz. No dziewczyna ma wysoką poprzeczkę.
5: Jutro kochaj albo rzucaj wraca, voxfm.pl, tam się do Pawelca zgłaszacie.
0: Fajna Justynka to była.

0: 20 minut i będzie godzina 10. 6098 6989. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji. My pragniemy bardzo, marzymy o tym.
1: Poczytać
0: i polepszyć wasz poniedziałek.
1: Aha, a jak to właśnie musicie napisać?
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama.

0: czy Mario Biskin trochę polepszył ten poniedziałek?
1: No na pewno, znaczy już w ogóle tak.
0: Uruchomiłem komputer,
1: zadzwonił do mnie dział IT, uruchomiliśmy sobie mój profil na moim komputerze.
0: Wow, panu, zaczęło działać. Dla ciebie.
1: Zaczęło 8 działać.
0: Minut, 8 minut do godziny 10. 6098-6989, wypiszcie, co wam poprawiło humor. Może nam się uda,
1: tak.
0: Ponieważ w tak zwanym internecie.
1: Tak,
0: piszą...
1: bardzo ważna informacja dla wszystkich wracających z Afryki, z Egiptu, z Maroko, z Tunezji.
0: Co?
1: No zemsta faraona, zaraz do tego dojdziemy.
0: Będzie taniej w sklepach, a właściwie już tak, jest. Na stacjach benzynowych nie
1: jest
0: możemy
1: drożej.
0: Tego powiedzieć.
1: Oni jeszcze się nie zorientowali, że im transport w cenę poszedł w górę i na razie jeszcze mają ceny z tak zwanego strzału ekonomicznego naszego
0: koszyk
1: rządu.
0: Koszyk zakupowy Business Insidera mówi, za
1: że?
0: Podstawowe produkty z mniej niż 100 zł i właściwie wszystkie produkty staniały. No oczywiście nie są to duże promocje czy duże spadki cenowe, ale zawsze coś świeci się na zielono, normalnie jak na giełdzie.
1: Natomiast dlaczego ja mówię o tych wszystkich powracających z Afryki, z Tunezji, z Maroko, z Egiptu, prawda?
0: Mhm.
1: Ponieważ największa obniżka, aż 70% dotyczy papieru toaletowego.

0: A Miss You You, tak?
1: You, you?
0: To nie jest jak w hiszpańskim, że jest ha, nieme.
1: Nie.
0: Dobra.
1: Tutaj jest przeciwieństwo do nieme, no nie wiem jakie jest. Minuta do godziny 10:00, my już mówimy do widzenia.
0: A tam do widzenia. Kłóciliśmy się, kto jutro kanapki ma przynieść. No więc wyszło tak, że ja jutro biorę z serem, a Jula z wędliną. I się mieniamy.
1: A ty, Arek?
2: Weźcie jeszcze jedną dla mnie, dobra?
0: Załatwione. Z masłem.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: sklepu Biedronka.
1: Reklama.
2: Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Zaginiony mężczyzna utonął. Ewakuacja w Nowej Hucie to po pożarze w bloku mieszkalnym. A na koniec podsumujemy tegoroczny mundial.
3: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
2: Wiadomości zaczynam od trwających wciąż utrudnień na Krajowej 9 na Mazowszu. W Skaryszewie zderzyły się 4 samochody. Droga między Radomiem a Iłżą jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje na objazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Toyotą jadąc od Radomia w stronę Iłży z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Następnie zahaczył o 2 ciężarówki i osobówkę, które jechały w stronę Radomia. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tragiczne doniesienia z Mazur. Wieczorem ratownicy wydobyli ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Łukasz Wróblewski.
4: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
2: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 88 osób. Teraz Kraków i groźny pożar w Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań 4-piętrowego bloku na osiedlu teatralnym. 2 osoby trafiły do szpitala, relacjonuje Maciej Podmykiewicz ze Straży Pożarnej.
5: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano 2 osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
2: Nie wiadomo, jak doszło do pożaru, okoliczności wyjaśnia teraz policja. Przed nami ogólnopolskie ćwiczenia Alarm 2026. Rano w całym kraju zawiją syreny. Na szczegółach powie nasz reporter Tomasz Witak.
6: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

0: mi z powietrza.
1: Pamiętajcie, wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwę na nawadnianie czy niemal półgodzinna pauza po pierwszej połowie finałowego meczu. Mistrzostwa świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju.
2: Był to wystrzałowy mundial. Jeden z najlepszych, jeżeli o ile nie najlepszy w historii.
1: Komentuje Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużyna, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
2: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
1: Kolejne Mistrzostwa Świata za 4 lata zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. A z okazji stulecia mistrzostw pojedyncze mecze odbędą się też w Ameryce Południowej. Więcej wiadomości sportowych już za chwilę.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Polscy siatkarze wygrywają z Amerykanami 3-0. To w ich ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. W ćwierćfinale zagramy z Ukrainą, a pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Iga Świątek niezmiennie na 8 pozycji rankingu WTA, bez zmian też na pozycji lidera, tu od października 2024 roku, Aryna Sabalenka. Za nią Jelena Rybakina i na miejscu trzecim Jessica Pegula. A wśród Polek wysokie miejsce zajmują też Maja Chwalińska na 22 miejscu, Magdalena Fręch na 43 i Magdalinet na 51 pozycji.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Jeszcze nie zdążyłem sobie nic tutaj podpalać, ale chyba jakieś deszcze mają być, nie?
1: Niespokojne?
6: Niespokojne.
1: No na przykład w Warszawie dzisiaj nie będzie padać.
6: Nie będzie padać? A moi synoptycy mówią, że będzie w całym kraju. Absolutnie. Rzeszowszczyzna tylko wyjęta spod opadów deszczu.
1: Jakąś
6: w Krakowie ma nie padać. I Zakopane też bez deszczu. A poza tym w całej Polsce krople na mapie są namalowane.
1: A w mojej pogodzie
6: musi oznaczać. No to zobaczymy.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: To są najlepsze prognozy pogody, one zawsze się sprawdzają. Będzie padało albo nie.
1: Ale najgorszy to wiatr.
6: Jak wiatr wieje, to jest zawsze. Nawet jak jest ciepło, a wieje wiatr, to jest zimno. To jest stara polska mądrość ludowa.
1: Tak, Arek
6: Zapiszcie
1: Sikora.
6: Sobie. O, i Gosia Łukowska, która wraca o 11. Dzień dobry.

No dobrze, no bo cały świat tym żyje. Po pierwsze, brawo Hiszpania. Brawo. Po zaciętym finale Mistrzostw Świata 2026 zwyciężają z Argentyną 1-0 w finale Mundialu. No i sięgają po te niesamowite trofeum. Ale nie tylko zwycięstwem Hiszpanii żyje cały świat. Co prawda nie pokazali tego w telewizorach, ale w internecie wiralują już filmiki. To, co się działo po meczu, no, niektórzy mówią skandal, inni mówią, no to nieprawdopodobne. Okazuje się, że tam nerwy naprawdę oj, puściły co niektórym. Leonardo Paredes z Argentyny zaatakował dwóch rywali z Hiszpanii. To nie, że tam popchnięcia czy coś, słuchajcie. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać krótką wymianę zdań między Erikiem Garcią i jednym z Argentyńczyków. Blisko obu zawodników momentalnie znalazł się Paredes, który bezceremonialnie popchnął Hiszpania na ziemię, ale na tym nie poprzestał. Po kilku sekundach rzutem rodem z zapasów powalił także Gaviego. Zawodników musieli uspokajać inni gracze oraz sztaby trenerskie, ale tam się szarpali. Ej, patrzcie, niby Mistrzostwa Świata, finał. A obrazki ciut jak z polskich stadionów.

0: Colors, Heavy Metal Love. Wiecie co jest? Wiecie co jest, nie? Są wakacje. No właśnie. Są wakacje, a tak się składa, że wakacje to przygoda. Oczywiście, że tak. Wakacje to przygoda. I tak do tego podchodźcie, jak coś idzie nie tak. Że na przykład, nie zdążyliście na samolot. Przygoda. Przygoda. Pojechaliście za granicę samochodem, no i coś się stało, awaria, utknęliście. Ha, przygoda! Mało tego, być może to nawet wiąże się z przedłużonym urlopem, kto wie. Może coś innego wam się wydarzyło. Opisujcie te przygody. No wiadomo, jedni powiedzą nieudane wpadki, jakieś takie złośliwości losu. Nie, to są przygody. Opisujcie nam te przygody na voxfm.pl. No, bo za najciekawsze to my to mamy coś specjalnego. Kto potrzebuje pieniążków na udany weekend wakacyjny? No, las rąk widzę, widzę, podnosicie, mówicie, zgłaszacie się. 2000 zł na udany weekend wakacyjny. Właśnie za taką historię, z wakacyjną przygodą. Napiszcie nam tę przygodę na voxfm.pl w zakładce Vox robi lato. Na pewno znajdziecie w zakładce konkursy taki kwadracik z takim napisem. Klikacie, piszecie, opisujecie, a my dzwonimy i mówimy: Mariolka, ten samochód, to ci w Chorwacji stanął, to zapomnij już. 2000 zł na udany weekend wakacyjny wędruje do ciebie. Albo Mariusz, zabrałeś teściową na wakacje i nie było miło? Daj spokój, to teraz będzie. Teraz będzie miło, bo Vox FM daje ci 2000 zł na udany weekend wakacyjny. To właśnie wasze imię może się znaleźć w tym komunikacie. Wystarczy tylko, że spróbujecie i zgłosicie się do naszej zabawy. VoxFM.pl i nasza nowa aplikacja na waszych smartfonach. Dawajcie, no bo są wakacje, trzeba z nich korzystać. VoxFM.pl i nasza nowa aplikacja, zakładka konkursy. Vox FM robi lato. Zapraszamy do zabawy.
1: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu.

Możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

I tak wam gramy w Vox FM. No właśnie, w rytmie hitów, niemiennie. Proszę bardzo, mamy 10 minut do godziny 11, poniedziałek, poniedziałeczek, a więc wiadomo, kolejna tura urlopów, jedni wracają, drudzy idą. No i być może to jest właśnie ten poranek poniedziałkowy, w którym sobie robicie taką urlopową jajeczniczkę, no bo to pora śniadaniowa, prawda? No to poczekaj, poczekaj jedna z drugą i wstrzymaj się też trzeci. Przeglądam internet w poszukiwaniu ciekawych informacji, które później wam przekażę i natrafiłem na taki tytuł: najgorszy tłuszcz do smażenia jajecznicy. Wiele osób sięga po niego codziennie i nie myśli o skutkach. Wie nie, no muszę sprawdzić, muszę przeczytać. No i tak jak czytam, no lubimy jajeczniczkę na masełku, prawda? Okazuje się, że nie, że masło, no można niby na maśle, ale trzeba to zrobić pod sam koniec, bo jak zrobimy to na początku, to masło się przypali i lipa. No dobrze, to jeszcze rozumiem, to okej. Dalej, a na smalczyku też dobra jajeczniczka, prawda? Okazuje się, że nie. Że smalec i olej kokosowy to są najgorsze wybory, jeżeli chodzi o olej. Na czym smażyć, więc zapytacie? Oliwa z oliwek albo olej rzepakowy, jak czytam. Wiecie, co jest w tym najlepsze, nie? Że teraz się tego nauczymy, będziemy stosować, za tydzień przyjdzie drugi artykuł, powie zupełnie coś innego, a my całe życie żyjemy w przekonaniu, że robimy coś i przez całe życie robimy to źle. Wiecie, jaka jest najlepsza jajeczniczka? Nieważne, na czym smażona. Ważne, że ktoś nam zrobi, wtedy najlepiej smakuje, przyznajcie.

Proszę bardzo, jest poniedziałeczek. Godzina 11 zaraz. Britney Spears w głośnikach i czy może być piękniej? Może być. Słuchajcie, podejrzałem to, co będzie w wiadomościach o 11. To was zaciekawi na pewno. Uwaga, pensje Polaków w górę! Najnowsze dane GUS-u mamy. I chyba ja będę chciał posłuchać o tych najnowszych danych.

Słuchajcie, podejrzałem to, co będzie w wiadomościach o 11. To was zaciekawi na pewno. Uwaga! Pensje Polaków w górę! Najnowsze dane GUS-u mamy. I chyba ja będę chciał posłuchać o tych najnowszych danych. Myślę, że wy też.

0: autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Reklama.
11: Miał znęcać się nad niespełnorocznym synem. 23-letni ojciec trafił do aresztu. Paraliż pierwszej linii metra, powodem niebezpieczny incydent. Pensje Polaków w

0: Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
1: 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję, mówi Kamil Tokarski z policji.
2: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami, natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazywać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
1: Sprawą natychmiast zajęły się organy ścigania, dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.
3: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Do 10 wzrosła liczba ofiar po rosyjskim ostrzale statku przewożącego zboże. Do ataku okrętu pod banderą Gwinei doszło w niedzielę w pobliżu Odessy. Wśród załogi znajdowali się obywatele Syrii i Indii. Marynarka wojenna Ukrainy w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru i naruszeniem norm prawa międzynarodowego. Wózek stoczył się z peronu metra, 3 stacje wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
4: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego, pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
1: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra, czyli na Starych Bielanach, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Podwyżka płac. Pensje Polaków wzrosły w czerwcu o 2,5%, wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podaje GUS, wpłynęły na to przede wszystkim premie, nagrody, ale też podwyżki. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ubiegłym miesiącu wyniosło 9400 zł. Tymczasem jeszcze w środę startuje krakowskie biuro karier seniorek i seniorów. Biuro oferuje pomoc w kontynuowaniu aktywności zawodowej oraz znajdowaniu nowych możliwości pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, mówi Marta Wodyńska z Biura Prezydenta Miasta.
5: Przede wszystkim będzie to miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje. Pierwsze spotkanie będzie możliwe już 22 lipca na Dekerta 24 na trzecim piętrze.
1: Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej www.dlaseniora.kraków.pl. I jeszcze coroczny apel od grzybiarzy. Sprawdzajcie dokładnie, co wkładacie do koszyka. Jadalne grzyby łatwo pomylić z trującymi, mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu.
6: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
1: Kto nie ma 100% pewności co do zebranych grzybów, może przynieść je do sanepidu. Tam eksperci ocenią, czy nasze zbiory nadają się do spożycia.
0: A pogoda grzybiarzom sprzyjająca, bo opady deszczu, no tak.
1: U ciebie w aplikacji, u mnie w Warszawie nie pada.
0: U mnie w aplikacji, u nas w Warszawie to nie pada. W Szczecinie leje jak diabli, Kasia napisała na 600 986 9869, i rzeczywiście na mapach też widzę, że w Szczecinie jak diabli leje. Więc moje mapy się zgadzają, a co chcesz, to se myśl.
1: A jak leją diabli?
0: Pokazać?
1: To radio, dlatego pokaż.
0: 4,5 minuty po 11. Poniedziałek mamy, słuchajcie, pomimo poniedziałku to chyba nawet jakieś takie humory, nie? Fajne, takie super jest.
1: Tak?
0: No nie wiem, ja mam na przykład.
1: A to ja nie, się... to bardzo dobrze. Nie, jeszcze godzinę temu byłeś troszeczkę taki smutny, już teraz im dłużej w Voxie to widzisz, tym lepiej.
0: To... No bo to tak działa. Sami się przekonajcie i zostańcie z nami. Ale żeśmy zrobili autopromocję, co? Gosia, idziemy do dyrektora teraz. Nie?
1: Po premię.
0: No,
1: bo czytałaś, podwyżki idą
0: czytałaś,
1: w górę.
0: Tak, idą podwyżki w górę, tylko w górę idą podwyżki ogólnie.
1: To ma sens, ale nie mam wątpliwości. Chodzisz do tego dyrektora, co?
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Gosia, umówmy się tak. Ja pukam, ty mówisz.
1: Nie, no, to będzie łatwiej.
0: Dzień dobry.

Hungry Eyes, ale wersja naładowana elektronicznym, energicznym bitem. No. Za to wszystko odpowiedzialne Paris Encore i właściwie troszeczkę Vox FM, bo my to wam zagraliśmy. No ale to już tak jest! To już tak jest, to już... Ja myślę, że powinniście być już do tego przyzwyczajeni, bo Vox FM tutaj się gra w rytmie hitów. A propos grania w rytmie hitów, co za moment, co na horyzoncie? Będzie na przykład, proszę bardzo, Magic Symphony od Cibula. Będzie hicior Run Run River od Davida Guetty. No, zagramy też, proszę bardzo, coś bardzo klimatycznego. For David Ward. No to gramy, nie czekamy, proszę bardzo. Dla tych wszystkich, którzy na urlopie, dla tych, którzy może jednak w pracy, może w domu, gdziekolwiek jesteście, tu Vox FM, jesteśmy razem z wami.

0: jeśli też lubicie lato, to się dobrze składa, bo my je robimy. No, robimy lato, Vox FM robi lato, to się absolutnie nie zmienia. No, takie hity jak Lubię Cię jak lato od Modelek od Włoskiego, no to o, to są, proszę Państwa, goście naszej best listy i to nie byle jacy, bo to ze samego szczytu. Trzecie miejsce ostatniego notowania. Następne już w najbliższy piątek, więc do piątku macie czas, żeby zagłosować na swoje ulubione hity. Na VoxFM.pl w zakładce Bestista albo w naszej nowej mobilnej aplikacji. Głosujcie.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Reklama.

To jest właśnie to, jak się bierze hicior na warsztat i robi się z niego kolejny hicior. To przykład idealny, można powiedzieć. I Was Made, Vinyl Pedra za nami. W międzyczasie, jak tutaj serwujemy wam hity w Vox FM, to przeglądam sieć internet w poszukiwaniu ciekawych informacji i na przykład, no proszę bardzo, to jest mocne. Dziwne, regularne kształty odkryte na Marsie. No, to nie są żarty, słuchajcie, to jest poważna sprawa. Wyglądają jak plaster miodu, czytam. A, widzicie, czyli plaster miodu. A wiemy, kto robi plaster miodu, prawda? Pszczoły! Jak na Marsie są kształty, które wyglądają jak plaster miodu, to może jest też coś, co wygląda jak pszczoła. Szukajcie, naukowcy. To jest jeszcze jeden krok później po pszczole. Jak znajdziemy pszczołę na Marsie, to już tylko zostanie nam szukać bociana. O, bo jak mawiał klasyk, bocian żyje, a jak on żyje, to i my możemy.

0: przywędrowały do nas kolejne alerty od IMGW. Chodzi o burze, ulewy, znaczne ochłodzenie. No, nic przyjemnego, ale trzeba o tym wiedzieć. A więc o tym powiemy w wiadomościach Radia Vox FM o 12:00. Te już za moment, no bo i na zegarach 12:00 się zbliża. Wy też bądźcie blisko radia i posłuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Telefony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Reklama. Burze, ulewy i znaczne ochłodzenie. Przed nami kolejna alerta od IMGW. Gang windykatorów długów w rękach policji. Na wyrok czekają w areszcie. Na koniec zabierzemy Was na wielkopolskie zbiory Lawenty.
2: Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
1: Wiadomości zaczynamy od kolejnych alertów od IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą dziś województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego. W tych regionach możliwe są też intensywne opady deszczu i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad. Alerty utrzymają się do godzin wieczornych. Tymczasem strażacy kończą interwencje poweekendowych nawałnicach. Najgorzej było na Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Ucierpiało zwłaszcza południe Małopolski, mówi Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie.
3: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy. W Tarnowie zaparkowane samochody. W miejscowości Radów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
1: Niespokojnie było też w centrum, m.in. w Łódzkiem, dodaje rzecznik łódzkich strażaków Jędrzej Pawlak.
4: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
1: Najbliższe dni mają być już spokojniejsze, ale i sporo chłodniejsze. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 20 stopni Celsjusza. Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wczoraj wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dechował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
5: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5 000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: Poszkodowani trafili do szpitali w Wolsztynie i Świebodzinie. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gang windykatorów długów rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Podejrzani nabywali, często trudne do odzyskania, zadłużenia, pobierając nawet 40% prowizję. Jeżeli dłużnik odmawiał zapłaty, ustalali dane jego rodziny. Grozili też uszkodzeniem mienia albo pobiciem. Gdy to nie skutkowało, przechodzili do czynów, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
6: Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawcy pod pozorem legalnej działalności gospodarczej stosowali wobec dłużników groźby, zastraszanie, uporczywe nękanie oraz dopuszczali się niszczenia ich mienia. Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i dostosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby.
1: Zatrzymani to

0: zastraszanie, uporczywe nękanie oraz dopuszczali się niszczenia ich mienia. Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i dostosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby.
1: Zatrzymani do

0: Oskarżeni trafili do aresztu, gdzie czekają na proces. Na koniec jeszcze zaproszenie na żniwa lawendy w Wielkopolsce, mówi plantator z Biskupic Zabarecznych Marek Sujka.
1: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Stowarzyszenie Plantatorów stworzyło wyszukiwarkę z mapą lawendowych pól. Znajdziecie ją na stronie www.lawenda.org.
2: Ale jak już się na te lawendobranie wybierzecie, to nie zapomnijcie o parasolce, bo ta się przyda. Praktycznie w całym kraju dzisiaj opady deszczu.
0: No, oddaję honor, tak jest właśnie.
2: Tak, no. No.
0: Jeszcze w Warszawie nie pada, ale
2: jeszcze, ale ma być tak, że będzie padało. I słuchajcie, jutro też deszczowo, z burzami nawet w północno-wschodniej Polsce. Deszczowo, ale już mniej, na przykład w środę, bo w środę będzie padało prawie w całej Polsce. Łódź na przykład bez opadów deszczu. I co tu jeszcze mamy? Czwartek deszczowy, piątek deszczowy, a dajcie spokój. No, ładna jesień tego lata.
0: No niestety, ale jakieś tam mają być ocieplenia pod koniec, żeby weekend.
2: Wiesz co, niedziela 27-28 stopni.
0: No to jest stopni, już bardzo ciepło.
2: Ale wciąż z deszczem, także nie wiem czy to...
0: Ale wiesz co?
2: No.
0: Powinniśmy się cieszyć z deszczu.
2: No ja tam
0: coraz
2: się cieszę.
0: Więcej osób tak mi mówi, ja że to tak nie wolno, to, że to suszę i to trzeba się cieszyć.
2: A mnie też. To w kolanie łupie, jak deszcz pada. To...
0: Na mnie w palcu, no. Choć pogadamy o tym, dobra?
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Zróbmy kącik młodzieży nieco wcześniej urodzonej.
0: Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi.
2: A co to
0: tak
2: znaczy, że się kopi?
0: W kalendarzu.
2: A ty czekaj, Małgorzaty, dzisiaj?
0: Poczekaj.
2: Małgorzaty?
0: Tak!
2: Gosia,
0: przyjmuję życzenia.
2: Wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo.

pokażcie mi dobrą imprezę bez tego kawałka, to chyba nie istnieje. Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler za nami. Przed nami kolejny hit, ale zanim kolejne hity, no zaczęliśmy tę godzinę imieninami. Tutaj Gośka wyskoczyła, że ma imieniny, że jej trzeba, proszę, do jakieś życzenia składać. Złożyliśmy. Jak znacie jakąś Gośkę, też jej dzisiaj życzcie wszystkiego dobrego. Poza tym Czesław, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz i tak dalej, wszystkiego pięknego, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy też Międzynarodowy Dzień Szachów. To coś takiego jak warcaby, tylko bardziej skomplikowane. I mamy też dzisiaj Dzień Księżyca i to się zabawnie złożyło, słuchajcie, bo jest poniedziałek. A jak wiemy, każdy poniedziałek jest Dniem Księżyca. No, z angielskiego Monday, Mon Księżyc, Day, Dzień, no to pasuje. Wszystkiego dobrego wszystkim księżycom, gwiazdkom, słoneczkom, buziaczki, Despacito dla was specjalnie. Vox FM, w rytmie hitów. Aj.

0: A to właśnie te hity, które uwielbiamy. Kangs i Never Going Home w Vox FM. No, będąc na urlopie, taki, taka wizja może gdzieś tam przemknąć, ażeby tu zostać na zawsze. O. Ale pamiętajcie, że w pracy jest ktoś, kto na was czeka. No, wasz szef z utęsknieniem. Naprawdę. Pozdrawiamy wszystkich szefów i wszystkich na urlopie. Bawcie się dobrze.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: Pozdrawiamy wszystkich szefów i wszystkich na urlopie. Bawcie się dobrze.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: Przecena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM. Robi lata.

wakacyjny hicior z Colin Blanka Niewinna. Na kwadrans przed godziną 13 w Vox FM. A właśnie jeszcze przed 13 Elis z bardzo gorącym staffem, bo to hard staff oczywiście, Aleksandra Stany, Mr. Saxo Beat, Topic Story Puppy, Pitbull z Chrisem Brownem też się pojawiał. No co tu dużo mówić, tu Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów.

0: gatowym hitem, można powiedzieć, bo to International Love w Voxie. Zaraz 13 na zegarach się pojawi. I też będzie światowo, no bo o mistrzostwach świata piłki nożnej, które już za nami, Hiszpanie, ze zwycięstwem. O tym usłyszymy w wiadomościach sportowych po 13. Koniecznie zostańcie, koniecznie posłuchajcie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
12: Uciekał ciężarówką przed kontrolą skarbową. Teraz usłyszał zarzuty. Nowymi ustawami w sprawie zarobków lekarzy już jutro zajmie się rząd. Żołnierze się szkolą. Do końca lipca będą na Opolszczyźnie.
0: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
12: 6 zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekał ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim.
0: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
12: 6 zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekał ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim.

0: i napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który miał pomagać kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Jutro rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. A co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchólmi po tym, jak w piątek wieczorem uszkodził je wykolejony pociąg towarowy, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
4: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
1: Przyczyny wypadku bada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków kolejowych. Żołnierze wyruszają dziś w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie. O szczegółach nasza reporterka Dorota Seń.
5: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
1: To była Dorota Sen, dziękuję. Ćwiczenia potrwają do 31 lipca.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Wielki triumf w Wielkiej Hiszpanii. W finale mundialu wygrali z Argentyną 1-0, ale gol padł dopiero w 106 minucie.
8: Uwaga, Nico! Pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii! Ferran Torres!
1: Tak to brzmiało w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy triumfowali podczas mundialu w RPA. Tymczasem Rodri został 4. zawodnikiem w historii mającym w dorobku Mistrzostwo Świata i Europy, Puchar Europy oraz Złotą Piłkę. Do tej pory takim osiągnięciem mogli pochwalić się tylko Franz Beckenbauer, Gerd Müller oraz Zinedine Zidane. Emilia Galińska wraca do Zagłębia Lubin. 33-letnia zawodniczka w latach 2020-2023 3 razy sięgnęła z tą drużyną po Mistrzostwo Polski. Później przeniosła się do Rumunii, gdzie grała w 2 klubach, a teraz wraca do Zagłębia. A od jutra duża zmiana w regulaminie turniejów tenisowych. Aby móc rywalizować w imprezach dla pań, tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny. Za pomocą badania krwi albo wymazu z policzka ustalona zostanie płeć biologiczna. Poprzednie zasady zezwalały na udział kobiet transpłciowych, które utrzymywały obniżony poziom testosteronu na 2 lata przed startem zawodów. Obecnie nie ma na żadnym poziomie profesjonalnego tenisa aktywnych zawodniczek, które przeszły operację zmiany płci.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Gosia, ja mam pytanko takie prywatne, bo ty...
10: Prywatne teraz?
9: Tak, bo ty w tych pogodoskopach się znasz, nie? To ty też będziesz wiedziała, bo swędzi mnie nos z prawej strony, co to znaczy?
10: Z prawej to na pieniądze.
9: Na pieniądze?
10: Z lewej to na miłość.
9: Okej, z prawej na pieniądze.
10: Co jeszcze?
9: A to się nie zgadza, bo to ty masz imieniny, to ty dzisiaj będziesz pewnie prezenty jakieś dostawała, no.
10: No i będę musiała kawę postawić i ciastko.
9: No, to może to.
10: To jest na pieniądze.
9: To jest to. I tyle w pogodzie. 6 minut po 13, poniedziałeczek nam bardzo miło upływa.
10: O deszczu pieniędzy możemy mówić. pogoda z finansami.
9: A że w ten sposób chcesz
10: może
9: to połączyć?
10: Za tydzień.

0: dzień jakąś wypłata przyjdzie?
1: No chyba, że 10 dostajesz, to wtedy później.
0: I tyle by było po godzie.
1: Dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Rihanna i Only Girl w Vox FM. Są wakacje, jest lato, wszyscy się cieszą, fajnie, super, ale słuchajcie, okazuje się, że można się naciąć. Można się naciąć na kawał wstydu, będąc na wakacjach. Już wam mówię, o co chodzi. Prywatne plaże ostatnio zaczęły wprowadzać takie dziwne zasady. I na przykład tutaj mam sprawę z Włoch, ale to poczekajcie, chwila, moment i może zobaczymy to u nas. A kto wie, może to Włosi od nas zaczerpnęli. Ja nie wiem, ja na prywatnych plażach nie bywam, nie stać mnie. Czytam właśnie, słuchajcie. Prywatna plaża, płacisz za leżak, za parasol. Okazuje się, że jedzenie własnych kanapek ze sobą przyniesionych, zrobionych własnoręcznie, to siara. To obciach i nie można. Nawet są takie plaże, które wprowadzają zakazy, że nie można ze swoim chlebkiem, w ogóle nie ma takiej opcji, bo to, jak czytamy w argumentacji, obniża prestiż prywatnej plaży. Rozumiecie to? Obniża prestiż, własna kanapka. To nie. Ja nie wierzę w to, co czytam, ale tak jest, słuchajcie, i ja bym się nawet może i był w stanie zgodzić na to, że okej, nie przechodzimy z

0: własnymi kanapkami, no, tylko wiecie, jak to się później kończy. Wiecie, gdzie są plaże, nie?
1: Nad jeziorami,
0: no, nad morzem, a wiemy, jakie paragony są nad morzem, ha? Także nie, dziękuję. Ja tę kanapkę se zjem przed plażą. What is love?

0: Co tu dużo mówić, miejsce pierwsze! Panie i panowie, ostatniego notowania bestlisty. Voxfm.pl, zakładka bestlista. Zakładka bestlista również w naszej nowej mobilnej aplikacji na smartfony. No i wasze głosy, plusy, minusy. Oddajecie je do piątku, a w piątek godzina 17, koniecznie trzeba słuchać. Bo wtedy najnowsze notowanie prezentuje Krzysiek Skrzypkowski. A póki co głosujcie Voxfm.pl i nasza Voxowa apka.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

Jason Derulo, o chceniu piosenka. Want to want me. A my wiemy, czego wy chcecie. Chcecie być najlepiej poinformowani i to jak najbardziej będzie miało miejsce o 14 w wiadomościach. No między innymi głośny temat ostatnio jest o tych cłach, że paczki spoza Unii Europejskiej nie się przestanie to opłacać, zamawiać i tak dalej. Wrócimy do tematu w wiadomościach Vox FM o 14. No między innymi o tym będzie, bo tam jeszcze inne tematy oczywiście. A przed 14 jeszcze... Joe Corry, Other Talking, Alan Walker, Ava Max.

0: Przepraszam.
1: No cześć. Areczku, cześć. To z tego powodu, że ja cię widzę. Ja już o 10 byłam gotowa, żeby ciebie zobaczyć.
0: Tak. Klaudii się pokićkało, że dzisiaj ma na 10, a ma na 14.
1: Mam na 14. W związku z tym, skoro do 14 się zbliżamy, to dzień dobry mówimy,
0: dzień dobry.
1: A Arek Sikora idzie odpocząć.
0: Ja do widzenia. Mówię papa. Do jutra. Ja jutro na 14, pamiętaj.
1: Upewnij się.
0: Żebyś była na 10.
1: Ja na pewno sprawdzę.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. Nareszcie spokój.
4: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
5: Dobry mi.

0: na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: Ukraińskie drony mogą zostać użyte do rosyjskiej prowokacji, ostrzega nasze Ministerstwo Obrony. 19-latek zamordował matkę. Do zbrodni doszło w zachodniopomorskim Chojnie. Maleje popularność tanich paczek spoza Unii. Powodem rosnące ceny.
12: To już 14. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
11: Ale na początek utrudnienia na Krajowej 70 Trójce. Jeszcze przez 2 godziny droga między Buskiem, Zdrojem a Dąbrową Tarnowską może być całkowicie zablokowana. To po pożarze osobówki na wysokości Pacanowa. Na szczęście nikt nie został ranny, a w miejscu wypadku pracują obecnie służby. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do działań prowokacyjnych, ostrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
11: Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem 3-krotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Morderstwo w Chojnie w Zachodniopomorskiem. 19-latek miał zabić własną matkę po tym, jak doszło między nimi do kłótni w sprawach rodzinnych. Po kilkugodzinnej obławie policjanci zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. O szczegółach nasz reporter Michał Zaremba.
14: Akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
11: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie. Andy Burnham, już oficjalnie 59. premierem Wielkiej Brytanii, stanowisko objął po dymisji Keira Starmera. Były lider Partii Pracy ustąpił ze stanowiska pod koniec czerwca. To potem, jak mierzył się m.in. z buntem we własnym ugrupowaniu. Kolejne wybory na premiera Wielkiej Brytanii w 2029. Maleje liczba tanich paczek z Chin. To potem, jak na początku lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat, a teraz 3 euro naliczane jest od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiasz kilka różnych rzeczy, cło może

0: Może wynieść wielokrotność tej kwoty, mówi rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
1: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
0: Dodatkowe płaty to odpowiedź na napływ towarów, które nie spełniały unijnych regulacji. Tylko w ubiegłym roku dotyczyło to aż 60% produktów spoza Europy. Trwa święto Dzieci Gór. To w Nowym Sączu. Przez cały tydzień będzie można poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski, z zagranicy, mówi dyrektor Centrum Kultury Soku Andrzej Zarych.
2: 5 dni festiwalowych, 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
0: Mali górale pojawią się też w regionie, m.in. w Krynicy, Piwnicznej czy Szczawnicy. Święto Dzieci Gór potrwa do soboty.
3: Co tam, króliczki? Bo jest nas troszkę więcej. Patrzcie, on miał iść.
4: Co ty mi ten, co? A co ty chcesz?
3: Miał iść do roboty, ale zobaczcie. A to miałam być ja pracownicą roku, że przyszłam na 10 do pracy, mając
4: nie
3: na 14.
4: Dam ci, nie dam
3: ale
4: ci.
3: Ale nie, będzie
4: nie. Moja racja musi być mojsza.
3: Miła atmosfera
5: a
3: kto jest
5: pracy,
3: przyjaciel. O, Gosia
5: ja
3: też.
5: Ja jestem pracownik.
3: Panie dyrektorze, szanowny, to nas trójka jest jednak, a nie dwójka. Wszyscy chcemy podwyżki.
5: Podzieli teraz tę kwotę na 3, dostaniemy po mniej. Dobra, co tam?
3: Ale zobacz, jaka poznanianka.
4: Ale my już z Gosią godzinę temu mówiliśmy, że idziemy do dyrektora i nawet, tak. Nawet się Gosia zgodziła, że ja pukam, ona mówi.
5: No. Tak było. Lepiej, żeby Arek nie mówił.
3: Tak. Ty to powiedziałaś?
4: Ja zostanę przy pukaniu.
5: Chodź do domu.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Dzień dobry ode mnie. 4,5 minuty po 14.
4: Ja uciekam.

0: Shakira i Loka w Vox FM. No, Shakira to wczoraj była niezłą Loką. Nieźle zakręciła. Ja miałam wrażenie, że ja oglądam mecz i nagle ten mecz mi się zaczął w końcu bardzo dobrze podobać. Ja, Areczku, ty oglądałeś mecz wczorajszy? Ty jesteś tutaj. Gdzie ty jesteś?
1: Patrzcie, bo tak niby... Gdzie chcesz, tam mogę być. Wiesz, wstyd się przyznać, nie oglądałem.
0: Nie wierzę.
1: No nie.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To ja nadrobiłam, bo wiesz co? Tam oglądasz mecz, ten wczorajszy, i nagle nie wiadomo skąd, a tu jest Shakira. Potem wyskakuje Madonna, najpierw była Madonna.
1: Widziałem wypowiedź Wayne'a Rooney'a a propos tego halftime show. No. Najpiękniejszy moment to ten, w którym się skończyło, tak powiedział.
0: Podtrzymujemy, ale gratulujemy bardzo, Hiszpanii. 18 minut po godzinie 14, Enrique Iglesias i Bailamo. Arek w końcu pójdzie do domu, ale jakoś dobrze nam się tutaj rozmawia.

0: Cześć, Ryszard.
1: Psiapsiuły się spotkały po weekendzie.
0: Jest 14.34.
1: Ja naprawdę idę po podwyżkę, to już jest po czasie.
0: To już są
1: nad godziny.
0: Nad pół godziny.
1: Nad pół
0: programowe.
1: Godziny. Nad minuty.
0: Dobra, ja już go odprowadzę do wyjścia, drodzy państwo, bo my tak w międzyczasie rozmawiamy sobie o bardzo ważnych rzeczach. Ale zapomnieliśmy powiedzieć państwu o tym, że na vox.fm.pl w zakładce Bestlista możecie głosować na swoich ulubieńców. Więc w razie czego, jakbyście zapomnieli, to polecamy vox.fm.pl i jeszcze nasza radiowa mobilna aplikacja.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Nawet Bajera mówi, że mam cię nie pozwolić.
1: Dobra, już, ja już idę, ja już wychodzę, pa!
0: Której wrócisz jutro?
2: Jutro o 14.
0: Na pewno?
2: Na pewno.
0: Czekaj, chodź się upewnimy jeszcze. Wejdziemy wtedy w kalendarz. Tak, ja mam na 10 jutro, ty masz jutro na 14.
2: Ty masz na 10, tak.
0: Tak, no. Dobra. No to mamy to. A teraz, Marcin, drodzy pisał, państwo, tak. To mamy za 15 minut godzinę 15. To już czas na Arkę Najwyższy.
1: Pa, cześć,
0: pa, do zobaczenia,
1: wychodzę.
0: Cześć!
1: Trzaskam drzwiami!
0: Pa! A ja wam zagram. O, ale ładnie zagram. Labak, Alexis Hellier, Titanic i My Heart Will Go On. To wszystko na 14 minut przed 15.

0: Tak się właśnie nas uśmiechnęła w The Shup Shup Song na 3 minuty dosłownie, 2,5 nawet przed godziną 15. Za moment o 15 czas na kawę. Tak, do wiadomości w Vox FM, które punktualnie o 15, a w nich również kawa. No i takie najnowsze doniesienia i odkrycia naukowców w temacie. Okazuje się, że nawet 5 kaw możemy wypić dziennie. Szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Wreszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie. Vox FM robi lato.
5: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.

0: 8% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Konflikt między frakcjami w PiSie to jeden z tematów narady polityków tej partii. To będą tylko ćwiczenia, jutro w całym kraju zawyją syreny. Zdrowe osoby mogą wypić do 5 filiżanek dziennie. Są nowe ustalenia na temat kawy.
4: Na zegarze 15 to czas na wiadomości Vox FM. W studiu witamy Dawida Osysko.
3: Dzień dobry.
4: Zaczynamy.
3: A zaczynamy od polityki trwającej przy Nowogrodzkiej spotkania PiSu. Tematem z pewnością coraz ostrzejszy konflikt między partyjnymi frakcjami. Ma czasu na jego zażegnanie coraz mniej. W czwartek mija termin tak zwanego ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy partii mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie stowarzyszeń, przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach między politykami partii. Interweniować musiał sam Jarosław Kaczyński. O tym więcej opowie nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
6: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
5: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
7: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
5: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
3: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na Platformie X do polityków swojego ugrupowania o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził także, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. A jak spory przełożyły się na poparcie dla ugrupowania? Według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tej partii wyniosłoby 23,8% głosów, a to oznacza spadek o 1,6 punktu procentowego. Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na poparcie ponad 2,3% wyborców. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby 25,41% respondentów. Pełne wyniki sondażu na SE.pl. W całym kraju zawiją syreny. To w związku z rządowymi ćwiczeniami systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach związanych z uderzeniami z powietrza. Testy rozpoczną się jutro o godzinie 7 i potrwają do 19.
8: W tym czasie w wybranych rejonach miasta mogą zostać uruchomione systemy alarmowe. Emitowane sygnały będą wyłącznie elementem zaplanowanych ćwiczeń.
3: Mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu. Służby apelują o zachowanie spokoju i niereagowanie na syreny. Ćwiczenia mają przetestować procedury i sprawności systemów ostrzegawczych. Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem wilków na Podkarpaciu. W gminie Beskonie daleko Sanoka drapieżnik porwał dwa psy. Stało się to w pobliżu zabudowań. To nie pierwsza tego typu sytuacja w regionie, mój wójt Mariusz Bałaban.
9: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikiej zwierzyny zażartej przez wilki.
3: Gmina do końca roku ma pozwolenie na opłoszenie drapieżników. Populacja tych zwierząt rośnie. W całej Polsce jest ich około 5000. Na Podkarpaciu żyje ich 1000. Na koniec zaproszenie na Małą Czarną. Jak się okazuje, kawa dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych badań American Heart Association. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
10: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
3: A jeżeli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki.
11: Czarna smoła? Taką tak, lubisz?
3: Taką lubię i taką mam na biurku w tym momencie.
11: Kurczę, u mnie i cukier, i śmietanka najgorzej. Ale wiesz, jaka kawa jest najlepsza? Tak, no którą ktoś zrobi.
3: O tak, to zdecydowanie.
11: To do takiej kawusi my się polecamy, drodzy Państwo. Mamy na przykład garść wiadomości pogodowych na ten moment, a są takie dosyć dobre dla tych, którzy taki chłód wolą, bo ten chłód o sobie teraz przypomni, słuchajcie. Od 19 stopni dzisiaj w Suwałkach i w Zakopanem do maksymalnie 23 stopni w Rzeszowie. 23 stopnie wskażą termometry również w Zakopanem i w Krakowie. Jak będzie jutro, zapytacie? Podobnie, chociaż ciut chłodniej. Najchłodniej 15 stopni w Zakopanem, najcieplej 21 w Lublinie. Ale. Vox FM robi lato i o tym przypominamy. Niezależnie od tego, jaką pogodę macie za oknem, no to w głośnikach będzie naprawdę gorąco. Ewa Max za moment na naszej antenie, modelki i Włodarski przy okazji zrobią nam jeszcze lato za moment. No i Drenchill, Indiana również będą. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić ten poniedziałek w Vox FM właśnie z wami.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: A o kolejną porcję newsów poprosimy za godzinę.
3: Zapraszam o 16.

to kombi i ślad w Vox FM na 16,5 minuty po godzinie 15 w poniedziałek, 20 lipca. To jest świetny moment na to, by już troszeczkę odpocząć. Podejrzewam, że Państwo w większości już pewnie po pracy, w większej większości podejrzewam, że jednak na urlopie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, to jest świetny moment na to, żeby przygarnąć od Vox FM 2000 zł. Dokładnie tak. Co trzeba zrobić? Pochwalić się swoją wtopą. Serio, taką wakacyjną. VoxFM.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do konkursu. No i bierzecie 2000 zł od nas. VoxFM.pl, tam się polecamy.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Piękni i młodzi, prosto z bestlisty. Przy okazji polecam voxfm.pl i zakładka bestlista, tam głosujemy. No zobaczcie, można nie dać się prosić, ale po 21 latach jak ma wyjść, to i tak wyjdzie. Mandaryna i Michał Wiśniewski. Czytam na pudelkach, plotkach i innych pomponikach. No, że są przyłapani na całowaniu się jak nastolatkowie na parkingu. Słuchajcie, miłość kwitnie i bardzo dobrze, ale interesy też kwitną w związku z tym. I to chodzi o interesy praktycznie wszystkich, słuchajcie, bo wiele marek podłapało, że wiśnia i mandaryna są razem. I tak w związku z tym na przykład już czytam, że powstają gdzieś tam lody o smaku mandarynki z wiśnią. Supermarkety reklamują, że mają wiśnie i mandarynki w sprzedaży, no i kierują na stoisko hasłem zawsze z tobą chciałbym być. Więc alejkami, prawda, skręcimy i od razu się uśmiechniemy. No i cud, kupimy troszeczkę więcej i wisienek, i mandarynek. Pewne miejskie wodociągi czytam w ogóle, że wrzucają do sieci przepis na lemoniadę wiśniowo-mandarynkową na bazie kranowianki. I myślę sobie tak, kiedy życie daje ci cytrynę, no to mówi się zrób z nich lemoniadę. Ale jak trafiasz na wiśnię i mandarynę, to już robisz prawdziwy koktajl.
2: Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

hit, który ma się świetnie. J-Lo and Your Mama w Vox FM na 12 minut przed godziną 16. A wy wiecie, drodzy Państwo, że dzisiaj w poniedziałek 20 lipca w kalendarzu świąt nietypowych mamy co świętować, bo mamy dzisiaj Dzień Księżyca. No to zanim słońce ustąpi miejsce księżycu, no to jeszcze się troszeczkę porozkoszujemy i to słońce w głośnikach u nas również, no bo Vox FM właśnie tak robi lato. Moving to the Sun. Gramy.

0: To Playboys i Lady w Vox FM na chwilę przed godziną 16. O 16 za moment punktualnie wiadomości Vox FM, również wiadomości sportowe. A w wiadomościach m.in. o tym, że tanio już było i ceny paliw na stacjach osiągają nowe maksima. O tym wszystkim za moment o 16. Po 16 ciąg dalszy grania w rytmie hitów. My robimy lato w Vox FM i Sonic i Sky na horyzoncie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.

0: Imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
18: Miał znęcać się i wykorzystywać seksualnie podopiecznych. Rozpoczniemy od dramatu w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Tanie już było. Ceny paliw na stacjach osiągają nowe maksima. Doczekał się pokaźnej gromadki Piskląt. Zajrzymy do gniazda Krótka, słynnego bociana z Mazur.

0: Na zegarze 16 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
1: Na początek u nas dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tzw. innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
2: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tzw. innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Ma wyjaśnić, czy poszkodowanych jest więcej i czy żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo? Sprawdził to nasz reporter Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
3: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Relacjonował Michał Rawa. Cały czas trwa naprawa toru w miejscowości Wierchomla, niedaleko Piwnicznej w Małopolsce. To po tym, jak w miniony piątek wykoleił się tam pociąg towarowy i uszkodził duży kawałek linii. Wypadek powoduje spore utrudnienia, bo pasażerowie w kierunku Muszyny czy Krynicy przewożeni są autobusami.
7: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta. Też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
1: Mówi Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Zdarzenie w Wierchomli wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak zajęcia. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskąt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenie.
8: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dach, więc intensywnie przez cały czas.
1: Mówi Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zabrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Hiszpańscy mistrzowie świata wrócili już do kraju. Samolot wylądował punktualnie o 14.30 na stołecznym lotnisku. Resztę dnia mistrzom świata wypełnią oficjalne spotkania z królem i premierem. Potem przejazd odkrytym autobusem ulicami Madrytu i feta z udziałem nawet 500 000 kibiców. Hiszpania, przypomnijmy, wygrała po dogrywce z Argentyną 1-0. Po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Wcześniej triumfowała w mundialu w 2010 roku. Piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się ze szkockim klubem Rangers. 6 sierpnia podejmą szkocki zespół w Białymstoku, a rewanż zagrają na wyjeździe 13 sierpnia. Potencjalnych rywali w trzeciej rundzie Ligi Konferencji poznały zespoły z Katowic i Częstochowy. GKS, o ile wyeliminuje słowacką ekipę MSK Żylina, w trzeciej rundzie eliminacji trafi na lepszą drużynę z pary Hapoel Tel Awiw lub Ludogorets Razgrad. Z kolei Raków Częstochowa w tym samym etapie może się zmierzyć ze szwedzkim Hammarby albo Anderlechtem Bruksela. A jutro Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną zmagania w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rywalem kolejorza będzie duński Orhos, a Górnika Fenerbahçe Stambuł.
0: Tej nocy możliwe opady deszczu, a gdzie popada konkretnie, to już mówię, drodzy Państwo, tylko szybka aktualizacja, bo to w sekundę może się zmieniać. To nie ma co, to trzeba non stop na bieżąco sprawdzać i uwaga, mówię, popada w całym kraju. Popada od Zakopanego, gdzie może delikatnie przejść bokiem i tam 8 stopni dzisiaj tylko tej nocy. 11 stopni wskażą

0: termometry w Suwałkach, 12 w Białymstoku i tutaj dużo deszczu, 13 stopni w Szczecinie, 13 stopni w Gorzowie i w Zielonej Górze i tutaj również popada deszcz. Uwaga na burze, te na północy. A konkretnie możliwe w Gdańsku. Tymczasem mamy 5,5 minuty po godzinie 16. Dawid Osysko wraca za godzinę z kolejną porcją.
1: Zapraszam.
0: Czekamy, a my bardzo ładnie zagramy w międzyczasie. Disturbed i The Sound of Silence nam zrobi lato. Sonic i Sky również będzie, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk. Witam pięknie ponownie i serdecznie zapraszam. Gramy razem do 18.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Jeżeli gdzieś jest taka piękna, ciągle śnicie o jej wdziękach. Kusi, czaruje i dekoncentruje. Jest taka piękna i dalej ciągle śnicie o jej wdziękach. To już, słuchajcie, absolutnie nie musicie śnić, bo wrócił. No przecież wrócił. No Pawelczyk wrócił z urlopu i od poniedziałku, a czyli od dziś, już wróciło również Kochaj albo Rzucaj. W związku z tym to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy bierzecie telefony w dłoń albo odpalacie komputery. Wpisujecie voxfm.pl i tam w zakładce konkursy jest taki formularz zgłoszeniowy, w którym możecie opisać tą, o której śnicie, albo tego, o którym śnicie. No a później Pawelczyk bierze te sprawy w swoje ręce i dzieją się cuda. Nieraz już padło na tej antenie. Niech żyje miłość! No to tej miłości nam wszystkim życzę, drodzy Państwo. Inna i Ab tymczasem na naszej antenie, bo przypominam, tu nie tylko miłość, tu również robimy lato. Chociaż jedno nie wyklucza drugiego.

0: Dwaj bracia z czwartego piętra śpiewają o tym, że marzenia się spełniają. No i wczoraj spełniło się marzenie Hiszpanów. Tak, zostali mistrzami świata. W związku z tym raz jeszcze wielkie gratulacje. Oprócz wielkiego widowiska sportowego mieliśmy również muzyczne show. Między innymi Madonna śpiewała. Tyle, że są zdania podzielone. Słuchajcie, niektórzy twierdzą, że śpiewała z playbacku. Wyraźnie nie radziła sobie z udawaniem wyśpiewywania słów na czas. Wyglądało to komicznie podobno bardzo. No, Madonna z playbacku, wielki mi coś. No, dostosowała się do ogólnie przyjętych norm w piłce nożnej. Symulowanie na boisku jest tam przecież na porządku dziennym.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A ci Sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach, 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie, butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi, co tydzień.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
17: Vox FM.
1: Vox FM robi lato.

Taki klasyk na naszej antenie w bardzo odświeżonej, fajnej wersji. Sienicki, Jarek Braxton, Marek Kościkiewicz, Zdobyć Świata Szczyt na naszej antenie. I to jest, drodzy Państwo, hit prosto z bestlisty Vox FM. Miejsce 13, jak dobrze patrzę. A patrzę na voxfm.pl w zakładce bestlista, gdzie również są plusy i te plusy i minusy również do Waszej dyspozycji, drodzy Państwo. A jak na stronę za daleko, to polecam naszą nową apkę. Tam również w zakładce bestlista głosujemy na swoich ulubieńców.

0: No i wystarczy, że ja mam Polisman w głośnikach i już jest śpiewające popołudnie. A to tu Vox FM i tutaj takich sporo numerów. Między innymi Bartesian w The Move, za moment na naszej antenie Neptunika również będzie Keep on Running, ale wcześniej, punktualnie o 17:00 sprawdzimy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a dzieje się dużo, są utrudnienia na A1 w kierunku Gliwic, o tym wszystkim za moment w wiadomościach.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Rody. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Aga-

0: Promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Burze znów dają o sobie znać. Nawałnica przetoczyła się nad Szczecinem. Dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa. NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie doktora Jędrzejewskiego. Teraz czas na fetę. Hiszpańscy piłkarze, mistrzowie świata są już w kraju.
4: Na zegarze 17 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
3: Rozpoczynamy od powypadkowych utrudnień na autostradzie A1 w kierunku Gliwic. W rejonie miejscowości Dębieńsko pod Knurowem doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby ratunkowe i porządkowe, a kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, a także stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy obecnych na miejscu. Zalane drogi po sesję w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Większość zgłoszeń dotyczyło Szczecina i właśnie tam się przenosimy. Na linii Michał Zaręba, który zna szczegóły.
5: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
3: Nie ma informacji o poszkodowanych osobach.

0: Łączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
1: Nie ma informacji o poszkodowanych osobach.

0: brzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i na Żuławach. Zwrot w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii dr. Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
1: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za informację. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce, zdecydował o tym sąd w Londynie. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Część polskich twórców internetowych miało utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. Samolot z mistrzami świata wylądował w Madrycie około 14:30. W hiszpańskiej stolicy szykowana jest wielka feta i o tym powiemy w wiadomościach za godzinę.
2: Ależ nas zaintrygowałeś, teraz to już się nie mogę doczekać. Tak, to już teraz zapraszamy na wiadomości Vox FM o 18:00, a tymczasem sprawdzimy pogodę. No tak jak już słyszeliśmy, trochę trzeba uważać na te burze, a nawet trochę bardzo i one mogą przejść dzisiaj przez całą Polskę. Już teraz możliwe, że grzmi w Gorzowie. O tym donoszą nasi synoptycy. Potwierdźcie, jeżeli gdzieś tam grzmi u was, drodzy szczecinianie. No i uwaga również na deszcz, bo może popadać w całym kraju. Od 19 stopni dzisiaj w Zakopanem, przez 19 również w Suwałkach, 22 w Lublinie, maksymalnie 23 w Rzeszowie. No i tak to sobie płynie, panie Dawidzie. Zobaczy pan, jak to szybciutko.
0: Pięknie płynie, tak, bardzo pięknie płynie.
2: Nim się obejrzymy, już i będą święta, prawda? A nie, potem Wielkanoc.
0: No, nie przyspieszajmy tego czasu aż tak bardzo.
2: No, tym bardziej, że są wakacje, to się trzeba rozkoszować. To, że się kończy lipiec, to jedno. Ale jeszcze kawał sierpnia do naszej dyspozycji. A tymczasem mamy 4 minuty po 17:00. Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Obiecane. On the move. Gramy.

15 minut po godzinie 17 w Vox FM. Właśnie tak robimy lato, drodzy Państwo, a teraz to obsypiemy Was kwiatami. Razem z Miley Cyrus, Flowers na naszej antenie już za moment, a potem David Guetta, Alok i Run Run River. Świetny numer, prosto z Bestlisty. Przy okazji zachęcam, możecie głosować na voxfm.pl w zakładce Bestlista albo korzystać z naszej mobilnej apki. A jak już będziecie na stronie, tam jeszcze 2000 zł do wzięcia. Tylko trzeba opisać swoją wtopę. Dwie pieczenie na jednym ogniu. We were good.

0: Próbowałam policzyć, ile razy w tym numerze pada hasło Digi Digi. Po 48 się poddałam. Jeżeli komuś się uda, to 6098698 zapraszam. Ile razy pada Digi Digi w tej piosence? Ja się odwdzięczę boksem gadżetów, jak się doliczycie. A tymczasem mamy, drodzy Państwo, w 5:30 już Daria i Paranoja na horyzoncie, Next i Synchronized Lips za moment na naszej antenie. Wcześniej chwila przerwy, a potem dalej. Zrobimy Wam lato.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale...
5: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Wiecie co? To jest nowość w Bestliście. W propozycjach jest. Ja już myślę, że to będzie hit na miarę Digi Digi. To Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, My Oh My na 20 minut przed godziną 18. A pod 6098 6989 to jest, słuchajcie, jedna wielka wyliczanka. Bo ja spróbowałam policzyć, ile razy pada Digi Digi w tej piosence. Mi się nie udało, ale chyba wam również, bo tyle wiadomości i każda inna. Ktoś jeden pisze 104 razy, ktoś drugi 98 razy, zwrot 54, 102, 127. Liczmy jeszcze raz, w końcu się doliczymy.

0: No wszyscy jesteśmy tacy sami i jeszcze żeby wynik Digi Digi Digi był ten sam, to od razu byłoby łatwiej. Jedni piszą, że 139, inni, że 104 i ja już wiem, w czym jest problem, bo niektórzy liczą Digi, inni Digi Digi, a jeszcze inni Digi Digi Digi Dihej. Więc słuchajcie, to trzeba usiąść, to trzeba na spokojnie. Ja proponuję tak, umawiamy się jutro na godzinę 10, ja tu wrócę i my sobie na spokojnie Digi Digi wszystkie policzymy. A tymczasem do 18 się zbliżamy, więc czas na mnie. Klaudia Wasiluk, dziękuję pięknie za dziś. Zrobiłam wam lato i zrobię jeszcze lato jutro, a za moment o 18 punktualnie wiadomości Vox FM, to od Dawida Osysko. Dzięki za dziś, do jutra.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
11: Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości, partii grozi rozłam. Ktoś rzucił bagaż na torowisko, są utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Feta na ulicach Madrytu, Hiszpanie świętują piłkarskie mistrzostwo świata. Godzina 18, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jarosław Kaczyński apeluje o łyk zimnej wody. W PiS-ie rośnie napięcie. Nad partią wisi widmo rozłamu, a w czwartek mija termin tzw. ultimatum Kaczyńskiego. Do tego dnia wszyscy politycy ugrupowania muszą złożyć oświadczenie i wystąpić z wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, w tym stworzonego przez Mateusza Morawieckiego. Inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Stronnicy byłego premiera, jak poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, zapewnia

0: że nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu.
1: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest nadskierowana na zwycięstwo, a nie jakieś
0: innych stowarzyszeń, w tym stworzonego przez Mateusza Morawieckiego. Inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Stronnicy byłego premiera, jak poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, zapewniają, że nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu.
1: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest nadskierowana na zwycięstwo, a nie jakieś

0: Piotrze. Pociągi na pierwszej linii kursują w dwóch pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Powodem utrudnień jest bagaż wrzucony na torowisko na stacji Centrum. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy placówek wakacji nie mają, już szukają na wrzesień m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. Problemowi przyjrzał się nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
1: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
2: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
1: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Płowecki, dziękuję za relację. Od jutra poważne utrudnienia w ruchu na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Do piątku całkowicie zamknięta zostanie dla ruchu droga Oswalda Balzera na odcinku od Zazadniej do Wierchu Porońca. Dojazd do Morskiego Oka będzie odbywał się okrężną drogą, mówi Andrzej Skupień, starosta tarczański.
4: To jest położenie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej. Kładziemy ją całą szerokością, więc droga musi być na ten moment zamknięta. Żeby dostać się z Zakopanego na Wierch Porońc, to oczywiście trzeba będzie objechać przez Poronin, Bukowinę, Tarczyńską.
0: Druga będzie zamykana codziennie od 7 do 18 w nocy. Przejazd będzie możliwy. W hiszpańskiej stolicy rozpoczyna się wielka feta. Wcześniej mistrzowie świata spotkali się z królem Filipem i premierem kraju. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Przedsmak Wielkiego Święta piłkarze poczuli już na lotnisku.
5: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej Straży Pożarnej. Samolot najpierw opuścił kapitan hiszpańskiej reprezentacji Rodri z pucharem w ręce. Piłkarze zrobili sobie pamiątkowe pierwsze zdjęcie w ojczyźnie. Około 18 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza Decibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Burzowe popołudnie i wieczór na Pomorzu i Wielkopolsce. Przelotnych opadów deszczu należy spodziewać się w różnych miejscach kraju. Najchłodniej teraz na północy około 16 stopni, na drugim biegunie Podkarpacie tam nawet 23 stopnie. W nocy burze jeszcze miejscami na Pomorzu Gdańskim i Warmii, a na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni. W nocy chłodniej będzie tylko w kotlinach górskich, tam od 5 do 9 stopni.

0: to me.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43%

0: Będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak? W jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale ktoś tak coś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
12: Przed możliwą rosyjską prowokacją ostrzega szef MON. Jutro ten temat mówi rząd. Drożyzna na stacjach paliw. Wysokie ceny zagoszczą na dłużej, tak twierdzą eksperci. Choć wypierają je inne pamiątki, turyści nadal je cenią. Za chwilę u nas o popularnych kiedyś widokówkach. Godzina 19. Słuchacie Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Moskwa może wykorzystywać do tego przechwycone ukraińskie drony. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak.

0: Kubie, powiedz, jakie jest realne zagrożenie?
1: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
2: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
0: Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów zaplanowano na jutro, na godzinę 8 rano. Ponad 8 zł za litr diesla, tak może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
3: Czy te 7,39 to trochę
4: właśnie
3: nie przeraża?
4: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
5: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: Jak przekazał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Więcej pieniędzy na termomodernizację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w programie Czyste Powietrze. Wśród nich m.in. wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki do 180 dni. Jest też wprowadzenie nowych wyjątków od zasady 3-letniej własności nieruchomości, a także zwiększenie wsparcia na termomodernizację. O szczegółach Krzysztof Połowecki.
6: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
7: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
6: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

0: Kwota wzrośnie nawet o 10%.
1: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
0: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

0: 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta. Zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
1: Czasem pytają, no ale rzadko.
2: Pocztówki w Trójmieście kosztują zwykle od 2 do 5 zł, a za znaczek trzeba zapłacić 4,90. Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Ulice Madrytu szczelnie wypełniły się już kibicami. Hiszpania świętuje zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Wielka feta już trwa, a piłkarze mogli poczuć jej przedsmak nawet w Pałacu Królewskim, gdzie spotkali się z królem Filipem VI. Król pogratulował zawodnikom, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z 2 gwiazdkami nad hermem numerem 26 i napisem Campeones, po hiszpańsku mistrzowie. Hiszpania ponownie została dzięki Wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn 2026, jak i kobiet 2023. Nie zapominajmy o tym. Tak mówił król Filip VI. Madryt już świętuje kulminację zaplanowaną na 21, gdy na Plaza de Cibeles pojawią się piłkarze. Reprezentacja Polski utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Po finałowym zwycięstwie na Mundialu pozycję lidera odzyskała Hiszpania. Do top 10 rankingu awansował współgospodarz tegorocznego Mundialu Meksyk. Niemcy spadły na 12. lokatę. Jeszcze smutna informacja. Nie żyje Kevin Keegan. Słynny angielski piłkarz i trener, dwukrotny zdobywca złotej piłki, zmarł na raka w wieku 75 lat. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA, a także Puchar Anglii i 3 tytuły mistrza kraju. Burzowe popołudnie i wieczór na Pomorzu i Wielkopolsce. Przelotnych opadów deszczu należy spodziewać w różnych zakątkach Polski. Bez deszczu tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. W nocy burze nie opuszczą Pomorza Gdańskiego, a także Warmii. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, ale będzie znacznie chłodniej w rejonach górskich, tam od 5 do 9 stopni.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brickomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brickomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Jeden. Fox DJ Mix. Zatykami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby

0: po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
2: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 8. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co ustaliłeś?
1: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za informację. Dziś rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia w sprawie kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Jarosław Kaczyński apeluje o łyk zimnej wody, a w PiSie rośnie napięcie. Nad partią wisi widmo rozłamu, a w czwartek mija termin tzw. ultimatum Kaczyńskiego. Do tego dnia wszyscy politycy ugrupowania muszą złożyć oświadczenie i wystąpić z wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, w tym stworzonego przez Mateusza Morawieckiego, inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Stronnicy byłego premiera, jak poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, zapewniają, że nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu.
4: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest nadskierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia jednak sprawę jasno.
5: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
0: W weekend doszło do serii ożywionych dyskusji polityków PiSu w mediach społecznościowych. Padły tam bardzo mocne słowa. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzić do tzw. innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
6: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tzw. innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Ma wyjaśnić, czy poszkodowanych jest więcej i czy żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Zdecydował o tym sąd w Londynie. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Część polskich twórców internetowych miała utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. 6 zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekł ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic. Mężczyzna staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go w Wielkopolsce, mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim.
7: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do działań prowokacyjnych, ostrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Na to trzeba być gotowym. Rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
0: Tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem

0: karnego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty usłyszał także drugi mężczyzna, który miał pomagać kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy placówek wakacji nie mają. Już szukają na wrzesień m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. Problemowi przyjrzał się nasz reporter Krzysztof Pułwecki. Powiedz, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
2: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
3: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
2: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
4: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
1: Krzysztof Pułwecki, dziękuję za relację. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo? Sprawdzał to nasz reporter Michał Rawa.
5: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
6: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
5: Mówi Rafał Zybert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
7: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz, czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
8: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
5: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Relacjonował Michał Rawa. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Stanowisko objął po dymisji Keira Starmera. Były lider partii pracy ustąpił ze stanowiska pod koniec czerwca. To po tym, jak mierzył się m.in. z buntem we własnym ugrupowaniu. Kolejne wybory na premiera Wielkiej Brytanii w 2029 roku. Maleje liczba zamówień tanich paczek z Chin. To po tym, jak na początku lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro naliczane jest do każdego przedmiotu, jeżeli im zamawiasz kilka różnych rzeczy, co może wnieść wielokrotność tej kwoty, mówi rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
9: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
1: Dodatkowe opłaty to odpowiedź na napływ towarów, które nie spełniały unijnych regulacji. Tylko w ubiegłym roku dotyczyło to aż 60% produktów spoza Europy. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak zajęcia. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
10: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
1: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zaobrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność. Teraz nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych badań American Heart Association. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, mówi Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
11: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Jeżeli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. Na koniec wielka feta na ulicach Madrytu. Z mistrzami świata spotkał się król Filip VI. Monarcha pogratulował zawodnikom, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, po hiszpańsku mistrzowie.

0: España vuelve.
1: Hiszpania ponownie została dzięki Wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnym mistrzem świata, zarówno mężczyzn w 2026, jak i kobiet w 2023. Nie zapominajmy o tym. Mówił król Filip VI. Kulminacja wielkiej fety w Madrycie miała miejsce na Plaza de Cibeles. Tam pojawili się piłkarze. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

Jakie będą efekty, proszę zobaczyć w broszurze.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do działań prowokacyjnych, ostrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Na to trzeba być gotowym. Rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów.